Mogłaby być z tego piosenka o tym, jak tracę swoje sumienie, ale tak już czasem mam. Mam duży problem z myśliwarzeniem i wszystkim wam je dam. Niektórym z nich dziś pozwolę płynąć, niektóre dobrze znam. Niektóre raczej to gardła nie spłyną nam.

alone. Never again will I be alone. Never again will I be alone.

Love is everywhere.

0: smile.
1: A teraz dla kontrastu chciałbym Państwu przedstawić ludową muzykę murzyńską Ameryki Północnej. Muzyka, której korzenie sięgają XIX wieku, kiedy w Ameryce kwitło niewolnictwo i handel murzynami. Charakteryzuje się żywym rytmem typowym dla narodów Afryki, skąd wywodzili się przodkowie niewolników amerykańskich.

0: o koncert jazzowy.
1: Proszę? Chwileczkę, jazz?
0: Tak, lepiej, żeby potem nie było niejasności.
1: Ale wie, o co tu chodzi? Co wy mnie chcecie wrobić?

0: Mnie się wydaje, że problem polega na tym, co oni naprawdę robią, kiedy niby grają ten jazz. Czy tylko grają, czy coś jeszcze?
1: Niby co?
0: No właśnie, co?
1: Jazz?
2: Jazz?
3: Jazz.

lepiej, nie mówmy nikomu o tym, jak szorujemy.

0: Zaki.
1: Może mam.
0: Będę czekała jutro na ciebie w kawiarni koło Molo. Wiesz, w której? W południe.
1: No ale ja...
0: Nie bój się, nie przyniosę ci wstydu, gdyby któryś z twoich znajomych chciał nas podejrzeć.

Bisa udah mau.

0: To był utwór Dinner i zespół HGO. A teraz witamy się z wami na formacie przedaktywacyjnym, czyli naszej pogadance o tym, jak się bawiliśmy na dzisiejszym koniku na gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej. Ja nazywam się Oskar Pietrusiński, a ze mną studiuje dzisiaj Michał Krupa, czyli wydawca aktywacji czwartkowej.
1: Cześć, bardzo miło was słyszeć. I no co, szybkie podsumowanie konika, co my tam robiliśmy, bo Radioaktywne miało swoje własne stoisko na koniku. Tuż za TVPW znaleźliśmy swój mały boksik, gdzie tłumaczyliśmy ludziom, czym się zajmujemy, co robimy i co oni mogą od nas oczekiwać, jeżeli dołączą do radia. I tak naprawdę kierujemy też tą wiadomość do was. Ale Oskar, powiedz mi, jakie są twoje wrażenia po tym, jak byłeś nawet na chwilę dzisiaj?
0: No szczerze, kurczę, stare. Ja nawet nie wiedziałem, że tyle osób będzie w ogóle zainteresowanych tym naszym radiem, bo jednak wiesz, było dużo ludzi, którzy szukali zupełnie czego innego. Mm-hmm. My staliśmy gdzieś na uboczu koło TVPW i jakby wiesz, było dużo ludzi, którzy szukali swoich kół naukowych, a potem się okazywało, przychodzili i mówią, kurczę, może fajnie by było jakąś kolaborację zawiązać tutaj z Radiem Aktywnym i coś podziałać, żeby opowiadać też o tym, co robimy jako nasze koło naukowe właśnie na antenie Radioaktywnego. Mm-hmm. I wszystkich, którzy byliby zainteresowani, a nas teraz słuchają, zachęcamy do tego, żeby do nas przyjść w następny piątek i pogadać trochę z nami.
1: O godzinie 17.
0: Tak jest.
1: DS Riviera.
0: Dokładnie, piętro pierwsze w sekcji administracyjnej. Tak. I stworzyć własną audycję, bo jesteśmy dla was, otwieramy dla was drzwi i czekamy na was. Jeżeli macie jakiś pomysł, to uderzajcie i róbcie to, co kochacie, nie?
1: Czyli gadanie na tematy, na które się znacie i na temat
0: i na tematy,
1: muzyki,
0: których nie znacie.
1: No, to też.
0: Trochę tak, no bo wiesz, to jest trochę tak, że... No,
1: czym jest tak naprawdę nasze radio? No, to jest po prostu miejsce do wyrażenia swoich opinii.
0: Dokładnie tak.
1: I czy to będzie poprzez dyskusję, czy poprzez muzykę. Każdy tutaj zostawił kawałek siebie i to w ciekawy sposób. No
0: nawet niepopularne opinie są mile widziane, nie? Bo każdy punkt widzenia nas interesuje i myślę, że tworzymy taką przestrzeń, która faktycznie może być takim miejscem, żeby rozprzestrzenić te swoje niepopularne opinie, bo może znajdzie się nas więcej po prostu takich ludzi, którzy też mają jakiś inny pogląd na dany temat, a po prostu chcą o tym powiedzieć, się tym podzielić.
1: Wiesz co, ja jeszcze dodam, że bardzo mi się podobało na tym koniku, że nie było takiej przepaści między tym, co my oferowaliśmy, a co oferowały inne koła albo stoiska, że naprawdę mieliśmy miejsce, jakby nasza prezentacja radia była na poziomie, nie?
0: No dokładnie, w sensie wydaje mi się, że każdy z kół naukowych i każda z organizacji, która była, trzymała jednak ten poziom. I ten poziom był ważny, żeby go utrzymać i żeby po prostu dobrze się bawić, bo konik to jest jednak taki event, drugi po juwenaliach chyba, tak mi się wydaje, na który warto przyjść i warto sobie
1: na
0: coś tam
1: na pewno,
0: podziałać.
1: Tak.
0: No na Politechnice, bo jesteśmy Radiem Politechniki, nie? Dlatego
1: no
0: tak mówię.
1: Ale ja bym jeszcze dorzucił porównanie do targów pracy. Nie wiem, czy byłeś kiedyś na jakichś targach pracy na swojej uczelni?
0: Jeszcze mi się nie zdarzyło.
1: Okej, okay. A są w ogóle takie u ciebie, czy nie?
0: Targi pracy?
1: No.
0: Jeżeli chodzi o uczelnie, nigdy z nich nie korzystałem, aczkolwiek były takie.
1: Okej, okay, bo
0: były
1: wiesz,
0: takie, no.
1: W tym samym miejscu, gdzie jest konik, czyli w gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej, raz na jakiś czas też się odbywają targi pracy inżynierskich. I tam to wygląda w ten sposób, że firmy się rzucają, dają jak najwięcej rzeczy, żeby przygarnąć tych studentów, zachęcić ich. A tutaj dzisiaj było tak, wiesz, no... Jedyne, co mogliśmy zaoferować, to może naklejki i nasze miłe słowa, ale i tak to wystarczyło, żeby przekonać dziesiątki ludzi do tego, żeby posłuchali nas albo żeby do nas dołączyli i zobaczyli, że jest serio fajnie.
0: No właśnie, oprócz naklejek i giftów, które mamy dla was też przestrzeń do tego, żeby coś fajnego robić. No i mamy dla was uśmiech i atmosferę, która jest niebiańska w Radioaktywnym. No jednak to jest taka przestrzeń, gdzie można poznać sobie nowych ludzi, zawrzeć nowe znajomości. Ja na przykład z Michałem się poznałem chociażby na jednej z integracji, tak mi się wydaje. Chyba
1: ja
0: to
1: myślę,
0: były flanki,
1: pamiętasz? Poznaliśmy na urodzinach radia. Pierwszy raz.
0: To było w zeszłym roku?
1: Tak.
0: Kurde, właśnie nie pamiętam, czy to były te flanki CRS-owe,
1: nie,
0: czy to były jednak
1: co,
0: rodziny
1: według
0: radia.
1: Według mnie to było tak, że był rodzinny radia i wtedy ty dostałeś złotą płytę za najlepsze...
0: To mogło się zdarzyć.
1: Za co dostałeś wtedy
0: nagrodę? Ja byłem redaktorem roku.
1: Redaktorem roku.
0: W sumie tak. Dalej jestem, no.
1: Szybki flex.
0: Nieskromnie mówiąc, nie? Jakby to jest taka kwestia, że po prostu mówię, wow,
1: ja z naszym kolegą Ignacem podeszliśmy do ciebie i pytamy, ej, czy pożyczysz nam albo czy nam da, żebyśmy sobie zrobili zdjęcie. I wtedy ty mówisz, ej, czy ty jesteś Michał Kropa? Ja mówię, no tak. I mówisz, że wyglądam kompletnie inaczej niż na zdjęciu, nie?
0: A no, było coś takiego. Ja się w ogóle dziwię, że ty pamiętasz, że coś takiego powiedziałem, ale widać, że słowa nie są rzucone jakby w próżnię, nie?
1: Tak, tak.
0: Też. Ale to są, kurczę, fajne wspomnienia i no, w Radioaktywnym budujemy te wspomnienia, nie?
1: Jakby zobaczycie, przyjdziecie na swoją pierwszą aktywację, to będziecie pamiętać swoją pierwszą dyskusję, swój pierwszy wywiad, swoje pierwsze wejście stałe, wiecie. To jest coś, co rozwija i daje takie po prostu... Fajnie się wspomina po prostu te czasy studenckie na przykład potem, nie?
0: No to zdecydowanie. Bo na przykład, wiesz, wiele osób po prostu ma tak, że o Boże, bo coś tam, bo nie mam w ogóle czasu na to. Dzisiaj też dużo dziewczyn mówiło, że o, bo ja nie wiem, czy ja się do tego nadaję, czy w ogóle, wiesz, czy ja będę miała czas na to, żeby przychodzić tutaj do tego radia. My mówimy, ty możesz przyjść nawet w okienku. Możesz sobie zrobić coś, pogadać pół godziny i wrócić na zajęcie, jakby potem będziesz mógł mówić, że ej, słuchajcie, ja byłem w Radioaktywnym przed chwilą, a wy co? Siedzieliście, kurczę, na polach mokotowskich i graliście we flanki, nie? A ja robiłem coś pożytecznego. Oczywiście flanek u nas w radiu też nie brakuje.
1: O, nie, no nie, ma, nie.
0: Bo chodzimy
1: nie
0: na
1: te
0: nasze integracje. Także tych integracji też nie będzie brakowało w najbliższym czasie. O tym też warto wspomnieć, nie? Lubisz flanki, Michał?
1: Ja uwielbiam flanki, ale nie jestem takim dobrym graczem, ponieważ nie piję aż tak szybko, ale dobrze rzucam na szczęście.
0: No ja na przykład mam ten problem, że zawsze jak staram się na przykład podnieść szybko puszkę, to zawsze trwa to dwa razy dłużej i wszyscy wołają, ej Oskar, bo przegramy, nie? No. I potem wszyscy biorą tą puszkę, tak, odwracają nad głowę i mówią, wygraliśmy. A ja mówię, o nie, shit, to przeze mnie.
1: No wiesz co, ja lubię flanki, ale też trzeba mieć na to dobry moment, nie? Dobry flow, nie?
0: No, ten nastrój jest ważny jednak, bo wiesz, jeżeli nie ma nastroju, no to różnie to po prostu potem bywa, nie?
1: No i zobacz, od targ naukowych przeszliśmy na temat flanek. To jest po prostu znak na to, żeby pójść na flanki.
0: Tak jest. I wydaje mi się, że wszyscy, którzy byli, albo większość z nas, którzy byli właśnie na koniku, są albo w radio, tak jak my, i was też zachęcamy, żeby wbijać do nas w następny piątek, albo pójść na flanki, albo połączyć jedno i drugie i pójść na flanki po rozmowie rekrutacyjnej w Radioaktywnym. I karaoke, który nie jest jeszcze potwierdzony, ale trzymamy za nie kciuki.
1: Wszystko jest do zrobienia, nie?
0: Dokładnie, bo karaoke to było coś w sumie spoko. Za czym tęsknię w sumie, bo dawno nie byłem na karaoke.
1: A nie byłeś na karaoke radiowym na przykład?
0: Byłem w zeszłym roku, ale to wiesz...
1: A to nie było w tym roku? Czy w zeszłym roku? Aż tak dawno temu to było?
0: To było chyba w styczniu.
1: Jezu.
0: Więc to Jezu. Wiesz, już 10 miesięcy minęło.
1: Straszne.
0: No, też tak uważam, jakby szczególnie, że po prostu kwestia jest taka, że czas szybko leci. Moja kadencja w kolegium zbliża się ku końcowi, to pierwsza. A potem będziemy startowali z nowymi rzeczami, z nowymi projektami, z nowymi pomysłami i z nowymi ludźmi. Czekamy na was.
1: Po raz kolejny powtarzamy.
0: Po raz kolejny czekamy na was, czekamy na was i czekamy na aktywację czwartkową,
1: dobra,
0: która
1: Oskar,
0: będzie już za
1: mi,
0: pół godziny.
1: Jaką chciałbyś mieć audycję autorską?
0: Audycja autorska? Myślę, że taki japing jak teraz, szczerze. Zapraszam gości, siedzimy z sokiem pomarańczowym i gadamy sobie na luziku, bo moim zdaniem atmosfera to jest...
1: Ale jakaś muzyka, coś takiego, nie?
0: Wiesz co? Wydaje mi się, że cały czas bym się obracał właśnie, jeżeli chodzi o te kwestie związane właśnie z tym, co po prostu chcą ludzie robić, nie? Bo to jest jednak ważne, żeby się po prostu rozwijać w tym, w czym się czujesz najmocniejszy, że tak powiem, nie?
1: Tak.
0: O to chodzi, w sensie, tak. Bo wiesz, jakby spotykasz się ze znajomymi i masz po prostu takie, że gadasz sobie jak z ziomeczkiem, no bo to jest najważniejsze, jakby ta atmosfera, nie?
1: Taka, trzeba być otwartym.
0: Taka klasyczna, no. Dokładnie.
1: Słuchamy, nie oceniamy, nie?
0: Dokładnie, w sensie moim zdaniem, jeżeli jest luz, to jest wszystko. i tego się trzeba trzymać, nie? Bo po co się ktoś ma stresować, nie?
1: No tak, ale...
0: Tak jak ja teraz trzęsę portami za tą konsolą, mówię, nie wiem, czy mi się wszystko udało, mój Boże. Bo w ogóle, słuchajcie, to jest mój pierwszy raz siedzę za konsolą i realizuję, ale okazuje się...
1: A uczyłem cię ja, pomimo tego, że wczoraj pierwszy raz też siedziałem tak, za konsolą.
0: Dokładnie.
1: Ale się da, ale się da.
0: Nie? Michał czuł się po prostu, że tak powiem, trochę mądrzejszy niż ja, no bo tak trochę jest. Masz jeden dzień więcej doświadczenia.
1: Ale wiesz co, ja myślę, że ogarniam, bo miałem doświadczenie z DJ-owaniem, więc to jest takie, wiesz, no intuicja, nie? Mhm. Jakieś suwaki od głośności czy coś, miód, nie miód. Da się ogarnąć, nie?
0: Da się ogarnąć.
1: Też już ogarniasz od razu.
0: No ja też już zacząłem ogarniać i wy też się możecie tego nauczyć.
1: Dokładnie.
0: Jakbyście chcieli, to zawsze jest to jakby możliwe.
1: Za tydzień w piątek, godzina 17, to jest Riviera.
0: Tak, możecie być na moim miejscu, na miejscu Michała z wczoraj. I okazuje się, że to wcale nie jest takie trudne, bo chyba mnie słychać. Także
1: tak, tak.
0: Jest dobrze.
1: Sprawdzimy w internecie za chwilę i się
0: dokładnie,
1: szkoda.
0: Puścimy puchę i sprawdzimy, czy ten dźwięk faktycznie wyszedł, czy gadam w eter. No, ale. Mimo wszystko, warto sobie przyjść, bo to nie jest w sumie takie trudne, jak się wydaje.
1: Nie? Nic nie kosztuje. Jest naprawdę nawet fajny pomysł na spędzenie wieczoru piątkowego.
0: Tak, no. Można sobie wypromować koło naukowe, tak jak na przykład gadaliśmy dzisiaj przez cały dzień na Koniku. Właśnie Konik to było to miejsce, gdzie mieliśmy zgarniać nowe twarze do radioaktywnego i mam nadzieję, że wielu z was do nas po prostu przyjdzie.
1: To powiem ci ciekawą sytuację z wczoraj.
0: No.
1: Bo nagle przychodzą do nas jakieś dwie dziewczyny i mówią, że są z jakiegoś koła, nic nie zrozumiałem generalnie, ale chyba coś... chemia albo biologia, nie potrafię powiedzieć, nie? Mhm. I one mówią, że ej, słuchajcie, bo my mamy własny podcast z tego koła, nie?
0: No.
1: Tylko, że one nagrywają te podcasty na Rektorskiej 4, bo tam jest jakieś studio takie audio-wideo.
0: I
1: słyszałeś
0: pewnie jeszcze
1: o tym?
0: Płacą za to.
1: Nie, nie. No. Słyszałeś o tym, że jest takie studio pod nagrywki i pod podcasty tam?
0: Serio?
1: No.
0: Takie ogólnodostępne?
1: Tak.
0: No proszę, no tylko ale wiesz, nie mają żadnego logo, nie mają...
1: Nie, ale wiesz, nie chodzi o to, że nie jest wyciszona ani nic, to jest po prostu ściana z kartonu.
0: No właśnie, a my
1: ale może to im nie przeszkadza,
0: studio.
1: No. Więc,
0: mimo wszystko.
1: A jeżeli tego słuchacie, dziewczyny, to zawsze radio będzie dla was otwarte, mamy świetny sprzęt, żeby realizować wasze podcasty. Jeżeli słuchacie i chcecie też mieć swoje podcasty albo audycje realizowane, no to idealne miejsce za tydzień w piątek, godzina 17.
0: Tak jest. No i też można głupawe filmiki ponagrywać, nie? Jakby rolki i tak dalej, bo to jest coś mega fajnego. I jakby też warto powiedzieć o tym, że w Radioaktywnym bardzo się nam przydadzą ludzie, którzy mają głowę pełną pomysłów do nagrywania właśnie kontentu, jeżeli chcecie robić jakieś rolki. Śmieszne filmiki.
1: Albo na przykład opowiadać o swoich ulubionych piosenkach i nagrywać z tego rolki, też możecie.
0: Albo na przykład możecie powiedzieć, jakie jest wasze ulubione ciasto.
1: O no.
0: Albo dlaczego nie lubicie na przykład falafela.
1: Tier lista ciast i falafelów naraz. Jakby wiesz, połączone w jedno, nie?
0: Gastronomiczny kącik Radioaktywnego. Brzmi dobrze.
1: Ej, a na której aktywacji było coś z jedzeniem na wyjście stałe?
0: Bon appetit? Na środzie.
1: Na środzie.
0: Na środzie było, no.
1: No widzisz.
0: Na środzie, ale to... Mi się wydaje, że to też był bardzo ciekawy koncept, jakby Bon Appetit, jakim pokarmem jesteś. Trochę mi się skojarzyło z tym, nie wiem, czy kiedyś robiłeś te quizy na stronie, quizy.
1: No.
0: Jakim kebabem jesteś, nie? Sos mieszany, jakie mięso i na podstawie twojego nastroju okazywało się, że nagle jesteś kebabem z sosem ostrym. Z mięsem wołowo-baranim, nie?
1: Nie jesteś kebabem z falafelem, nie?
0: Nie jesteś, bo jesteś zbyt mięsisty, rzucasz zbyt mięsiste teksty, nie?
1: A, Boże. No ta, no. No to ja może jestem daniem typu... No i koniec. Nie mam pomysłu.
0: W sensie, ja bym powiedział, że jesteś czymś takim pomiędzy... Tylko z taką nutą, jakąś przyprawą, taką wiesz, dosyć.
1: Okej.
0: Okay. Taką dosyć okay. Wyrazistą.
1: Ja bym powiedział, że mogę być płatkami z mlekiem, nie?
0: Płatki z mlekiem?
1: Tak, co czy nie płatki mlekiem na śniadanie.
0: A ja na kolację właśnie.
1: O, no
0: to jest moja niepopularna opinia, że jednak wiesz, płatki z mlekiem, paradoksalnie mówi się płatki śniadaniowe.
1: Mhm.
0: A ja zacząłem jeść te płatki śniadaniowe, wiesz, na
1: kolację.
0: Na kolację.
1: A wolisz na zimno czy na ciepło?
0: na zimno. No zawsze, zawsze, bo to ciepłe mleko tak nie do końca się bierze sprawdza. Wiesz, jakby ja też kiedyś... pęcznieją bardzo często te płatki, nie?
1: Ja kiedyś poszedłem do swojego kolegi z osiedla wieczorem, no i pytają mnie, czy chcę płatki na kolację. Ja mówię, spoko, lubię. I włożyli do mikrofali. Ja miałem takie, o, no.
0: Co?
1: No.
0: Mleko grzane w mikrofali?
1: Mleko grzane w mikrofali razem z płatkami.
0: Sorry, stary.
1: I szczerze, zjadłem z 5 łyżek i stwierdziłem, że to sorry, nie mogę. I było mi źle z tym, że zmarnowałem jedzenie, ale no trudno, no. Już wiedziałem, że nigdy w życiu nie spróbuję znowu ciepłego mleka z płatkami.
0: Chyba, że mleko gotowane, nie?
1: No, wiesz, co mi chodzi, nie? Musi być po prostu według mnie z lodówki, jeżeli bierz płatki.
0: No to prawda, bo jednak trochę smakuje jak na przykład jak shake, nie?
1: No.
0: To też jest kwestia taka, że jednak mleko, chłodne mleko do płatków się chyba najbardziej sprawdza, moim zdaniem. Tak jakkolwiek by to nie zabrzmiało, to tak.
1: No.
0: To jednak mleko tylko na zimno, jeżeli chodzi o te płateczki.
1: To co jeszcze powiem o koniku na koniec?
0: O koniku?
1: No.
0: Ja najbardziej czekam na kolejną edycję.
1: Myślisz?
0: Bo to będzie kolejna okazja do tego, żeby zobaczyć jakieś nowe pomysły, nie?
1: Aha.
0: Nowe twarze. Ale mi się wydaje, że warto po prostu mieć nadzieję na to, że coś z tego konika dobrego jeszcze się nam po prostu wydarzy teraz, nie? Niedługo.
1: Bo ludzie przyjdą.
0: Ludzie przyjdą, będą mieli nowe pomysły. Jakby naprawdę można było sobie rozszerzyć perspektywę. Ja bardzo doceniam na przykład konika za to, że tutaj po prostu bardzo dużo nowych ludzi poznałem.
1: Mm-hmm. No szczególnie dzisiaj, w tak krótkim czasie. A przyjechałeś na ile? 2 godziny?
0: No w 2 godzinki.
1: Może godzinę nawet.
0: No w dwie i pół godzinki.
1: No.
0: Tyle nowych twarzy, tyle nowych historii, jakby wiesz. I to mi pokazało właśnie, że mega dużo ludzi potrafi wnieść mega dużo pomysłów i to nawet nie jeden, a 5 od jednej osoby. I naprawdę potem masz taki worek, w którym jest 200 pomysłów i każdy z nich możesz zrealizować, nie? I o każdym z nich możesz opowiadać.
1: No to prawda.
0: Też.
1: To prawda.
0: Także tyle było o dzisiejszym koniku. Mi się wydaje, że
1: ja temat, pozdrawiam wszystkich kolegów i wszystkie koleżanki.
0: Właśnie, Michał, pochwal się, w jakim kole naukowym jeszcze działasz, bo w zasadzie to byłeś tutaj jako członek radia, ale też jako członek innego koła naukowego.
1: Tak, tak.
0: Możesz poopowiadać trochę.
1: Jestem również z koła naukowego Chłodników.
0: To nie chodzi o tą
1: zupę. Nie chodzi o zupę, tak jak ty powiedziałeś. Chodzi o lody tajskie. Nie,
0: o
1: ale
0: Boże,
1: tak, jedzenie tak serio.
0: Zamrożonych lodów, w sensie rozmrożonych lodów tajskich to było coś, no.
1: Serio, bo koło naukowe Chłodników zajmuje się klimatyzacją, chłodzeniem, zimnymi temperaturami. No, możecie się domyślić, nie? No i moje koło miało 3 instalacje, z czego jedna to była niezbudowana jeszcze kaskada, druga to był jeden układ chłodzący, który miał rurki w litery Mel i Hick, a trzecia to była maszyna do lodów tajskich, którą sami zbudowaliśmy i naprawdę działa i faktycznie robi lody. Szkoda, że tak późno się załapaliśmy, bo byś spróbował bardzo dobrego loda.
0: Kurde,
1: ale
0: no właśnie,
1: wiesz co jest
0: tak
1: ciekawe?
0: Myślę,
1: bo ja ci nie mówiłem,
0: szkoda,
1: że koło naukowych Chłodników było dzisiaj w Teleekspresie, w TVP.
0: Co ty mówisz?
1: No.
0: Ale TVP było na koniku?
1: Tak, przyjechało TVP na konika.
0: Wow.
1: I nas nagrywali, robili z nami wywiad. I byliśmy dzisiaj w telewizji, bo chyba Teleekspres jest o której? 17:30?
0: O 17:00.
1: Więc trafiliśmy do wiadomości, jeszcze na Instagramie nas oznaczyli, więc wiesz, mam teraz, dostałem powiadomienie, TVP, Teleekspres próbuje, chce z tobą nawiązać kontakt, nie?
0: No. Podwójny flex, nie dość, że radio to jeszcze,
1: tak.
0: jeszcze telewizja, nie? Człowiek multi-instrumentalista, tak powiem, no.
1: No, więc bardzo fajnie, nie?
0: No.
1: To są takie rzeczy, które się dzieją tylko na takim wydarzeniu i wyszło spoko.
0: No, a następne takie wydarzenie to będzie, chyba będą urodziny radia, takie większe.
1: Większe, tak, z naszej strony, tak, ale też jeszcze urodziny radia A24.
0: A, to druga audycja urodzinowa, w sensie drugi event, że tak powiem, urodzinowy, bo
1: no,
0: pierwszy,
1: tak.
0: Pierwszy to będzie event właśnie w klubie Mechanik pod koniec listopada, a potem w okolicach właśnie grudnia będzie również A24, czyli audycja, w której będziemy nadawali bez przerwy przez ponad 24 godziny. Pamiętam taki sławny rok, kiedy audycja trwała ciągiem od godziny 16 w piątek do godziny 15 w niedzielę, nie? To było coś niesamowitego. Jakby ja to bardzo dobrze wspominam.
1: Wiesz co, ja byłem też częścią ostatniego 24.
0: Co ty mówisz?
1: Wow. Tak, miałem 3-godzinną audycję.
0: Dałeś radę mówić o czym?
1: Słuchaj, nie mówiłem przez całe 3 godziny. Miałem audycję, gdzie grałem tylko muzykę z winyli. I wziąłem ze sobą swój sprzęt do słuchania winyli czy gramofon.
0: No.
1: Wziąłem ze sobą z kilkadziesiąt płyt. I razem tutaj z Wysockim, z Kubą Wysockim, realizatorem, graliśmy po prostu muzykę. Jak była pora na przerwę, to robiłem przerwę i tłumaczyłem, co właśnie gramy, co będziemy grać, jak tam u nas. I bardzo fajnie wyszło, wiesz. Na to, że przez 3 godziny tylko graliśmy muzykę, to ja się świetnie bawiłem. O 9 rano w niedzielę. Może to powiem powtórzę w tym roku, wiesz?
0: W niedzielę? O 9 rano?
1: No, może nie tym razem o 9 rano, ale ostatnio było o 9 rano w niedzielę.
0: Stare, audycja o 2 w nocy. To też jest możliwe.
1: Tak. A wiesz, że wtedy był pierwszy dzień, kiedy padał śnieg w tamtym
0: co
1: sezonie?
0: Co ty mówisz? No. Wow. No to
1: i
0: tym bardziej podwójnie.
1: Ja przyjechałem autem
0: moment.
1: I kurczę, no grubo było. Grubo. Prawie się wywróciłem.
0: Na lodzie?
1: No, na śniegu.
0: Ja cię kręcę. Nie dobrze, było że źle. Ci się nic nie stało, nie?
1: Nie, no nie było źle. Gorzej by było, jakbym się wywalił z tymi wszystkimi rzeczami, no.
0: Nie, no to prawda, bo jednak wiesz.
1: No.
0: Szkoda by było, gdyby ci się coś stało, nie?
1: Dokładnie.
0: Albo może szkoda, gdyby się coś stało rzeczom. Jedno z dwóch, nie?
1: Jakby co, mam ubezpieczenie na gramofon, ale nie chcę mi się z tym męczyć.
0: Nie no, wiadomo. Gramofon, a to był gramofon w ogóle?
1: Gramofon.
0: Kurczę,
1: gramofon
0: no to wziąłem. Tym bardziej by było szkoda, jakby się coś stało z gramofonem, nie?
1: No.
0: Totalnie.
1: No. Wywalone w to, żebym się złamał albo coś, ale...
0: Gramofon by przetrwał.
1: Gramofon
0: nie?
1: musi przetrwać, tak. No to co?
0: Słyszymy się za 15 minut na aktywacji piątkowej,
1: nie? Posłuchamy trochę muzyki i...
0: Tak.
1: Będzie intro, będzie wstęp i będzie muzyka.
0: A potem będzie gadanie. Po raz kolejny.
1: Tak.
0: Tylko dołączą do nas właśnie jeszcze właśnie Łukasz Sierota.
1: Realizator i Mikołaj Mroczka.
0: I Mikołaj Mroczka. Także czekamy na chłopaków, a my się z wami żegnamy na najbliższe 15 minut i posłuchamy sobie bangerka, który leciał dosyć często jakiś czas temu na piątku, czyli Yeti, Kotleti i Dilerek. Już teraz w Radioaktywnym. Zapraszamy.

0: Yeti Kotleti został sam, ale wy nie zostajecie sami, bo będziemy z wami aż do 18.30 do aktywacji z Michałem dotrzymywać was towarzystwa. Ogólnie nie wiem, czy graliście kiedyś w Minecrafta, ale myślę, że to była piosenka, którą faktycznie wszyscy fani Minecrafta znają bardzo dobrze, bo swojego czasu Dilerek też robił filmiki, w których grał w Minecrafta i pamiętam, że swojego czasu mój brat też oglądał właśnie Dilerka, ale dowiedziałem się o tym, że Dilerek robi muzykę dopiero po fakcie. I w ogóle miałem takie, że Boże, jak głupio mi jest, że mi się ta piosenka spodobała, ale stwierdziłem, że jednak niedaleko pada jabłko od jabłoni, w sumie nie jest aż tak daleko od Minecrafta muzyce, bo muzyka i gry komputerowo często są powiązane. Także myślę, że trzeba sobie jakoś to...
1: Na przykład Minecraftowe

0: Mam bana.
1: O, ja nie mogę.
0: Trzymaj ty diakse.
1: Bo ja wychodzę na inny serwer.
2: Tak.
1: Ale to jest też kolejna rzecz, którą bym chciał powiedzieć, że w zasadzie jestem ciekawy, czy gdyby nie te piosenki oryginalne, które swego czasu były na listach przebojów w stacjach komercyjnych, no czy faktycznie to byłby aż taki sukces w tym przypadku, w przypadku tych wszystkich, wiesz, tych wszystkich, że tak powiem, wiesz, tych wszystkich piosenek paradiowych,
2: tak,
1: nie?
2: Tak.
1: Wiesz, o co mi chodzi. Bo jednak, kurczę, ja czekam na to, aż jakiś youtuber zrobi faktycznie coś swojego, coś, co będzie faktycznie tych słuchaczy, że tak powiem, jarało przez swoją oryginalność, a nie przez to, że jest to zrobione po prostu na podstawie jakiegoś hitu wielkiego radiowego, nie? Ale już chyba coś takiego się pojawiło. Nie wiem, Michał, czy masz coś takiego w głowie, czy...
2: Nie, nie potrafię sobie przypomnieć, niestety, wiesz.
1: Czy jeszcze nie? No kurczę, pieczone, tak właśnie się zastanawiam, czy są takie utwory, które działają, że tak powiem, same z siebie, a nie tylko jako przeróbka. Natomiast jeżeli wiecie, to możecie mi albo Michałowi napisać na Instagramie Radioaktywnego, czy są takie piosenki.
2: Dokładnie.
1: Także odzywajcie się, a my lecimy dalej z Dziewczyną w czerwieni, czyli I Will Call You Mine od Girl in Red, już teraz.

0: Słyszymy się już razem na aktywacji czwartkowej. Z tej strony Michał Krupa, wasz wydawca, i ze mną w trochę innym
1: układzie.
0: Tak. Słuchajcie, trochę w innym układzie, bo dzisiaj z realizatorką jest aż dwie osoby w sumie, można tak powiedzieć. Oskar Pietrusiński, który jest wydawcą piątkowym i pomaga, uczy go w tym momencie nasz prawdziwy realizator Łukasz Sierota.
2: Cześć, cześć, dzięki wielkie. Ja sam jestem zaskoczony szczerze tą zmianą, ale w sumie
0: ja
2: to zaszczyt,
0: że... Jest bardzo fajnie.
1: Słuchajcie, ja
2: w innej roli się nieco sprawdzić.
1: Ja się nie spodziewałem, że będę dzisiaj realizatorem, ale trzeba postawić małe kroczki do przodu i trzeba się czegoś nowego nauczyć, prawda?
0: Dokładnie. Dzisiaj mieliśmy też ekscytujący dzień, bo był konik i tak jak już może mówiliśmy wcześniej, słyszeliście, ale można powtórzyć. Był dzisiaj konik i nasze radio miało swoje miejsce i się reprezentowaliśmy i szukaliśmy was, żebyście dołączyli do nas. Cały czas was zapraszamy. Ale co poza tym, może w końcu przejdziemy do kwestii aktywacji. No bo dzisiaj posłuchamy wywiadu, który przeprowadził Mikołaj Mroczka, który może się tutaj pojawi w końcu niedługo, zobaczymy. Ale tak, będzie to wywiad z zespołem Przeprosiny.
2: Dostałem sygnał, że nasz kolega pojawi się za jakiś... za chwilę powinien się pojawić, bo tam napisał, że 5 minut.
0: To się jeszcze przywita z nami, nie ma się co martwić. Więc po chwilę po 19 posłuchamy wywiadu. Nie zabraknie, wiadomo, takich rzeczy jak kurier kulturalny, wiadomości studenckie, kartka z kalendarza. Na szybko zrobimy nowość, co to za sample. No i jeszcze płyta tygodnia, o ile jest.
1: No zaraz zobaczymy.
0: Zobaczymy. Więc miłego słuchania przez następne półtorej godziny. Mam nadzieję, że zasiędziecie się z nami. I zaczniemy odwalić Kraksa Kryzys z piosenką Atak.

0: I o czym rozmawiamy, panowie?
1: Płyta tygodnia.
0: Płyta tygodnia, okej. Okay. To ja słyszałem, że na płytę tygodnia jest jakiś jazz, więc nie słuchałem oczywiście, bo nie wiedziałem, ale trudno. To może ktoś inny się podzieli, czy coś można opowiedzieć o tym albumie?
2: Patrzę tutaj w stronę Mikołaja. Posłuchamy sobie razem, ale może kolega faktycznie tak. się z nami najpierw przywita, bo dopiero
3: tak,
2: wpadł.
3: Tak, najmocniej przepraszam współredaktorów i słuchaczy za spóźnienie. Mikołaj Mroczka z tej strony. Ja słuchałem płyty tygodnia i uważam, że jest bardzo dobra. Uważam, że jest ciekawą odskocznią od tego, co zazwyczaj jest prezentowane w ostatnim czasie podczas płyt tygodnia, czyli powiedzmy szeroko rozumiana klasyczna polska muzyka niezależna, muzyka gitarowa, ale nawet w obrębie albumów jazzowych, które też czasami się pojawiają u nas jako płyty tygodnia w Radiu Aktywnym. Jest to coś innego względem młodego, fajnego jazzu, którego słuchamy tutaj najczęściej, bo mam wrażenie, że jest to powrót do trochę bardziej klasycznej formuły jazzowej, jazzu, no free jazzowego, jazzu otwartego na większy udział improwizacji i na progresję niż powiedzmy Kosmonauci, Błoto czy inne tego typu zespoły, które jednak dążą do inkorporowania dużego udziału muzyki elektronicznej albo przynajmniej schematów z muzyki elektronicznej do twórczości jazzowej. Super rzecz generalnie.
0: Dobra, no to się przekonamy. Czy jesteśmy gotowi na posłuchanie piosenki MW6?
3: Jak tak, najbardziej.
0: Dobra, to
1: jeszcze jak? Posłuchajmy.

0: No i słuchajcie, panowie, no to było ciekawe przesłuchanie. Ja od razu pomyślałem o takim typowym soundtracku jak z Twin Peaks. Co nie?
1: Trochę tak.
0: Przesadziłem?
2: Trochę. Nie, wydaje mi się, że nie, że takie odważne porównania są jak najbardziej na miejscu, więc...
0: No, ale spoko się tego słucha. Chociaż trochę długi ten album, jak widzę, 15 piosenek, godzina, minuta.
2: Tak do spania, taka kołysanka, to nawet by się nadało, więc...
1: Właśnie akurat chyba ten utwór, z tego co pamiętam, był jednym ze spokojniejszych, bo generalnie ten album jest jednak szeroko na niego patrząc dosyć dynamiczny, więc nie jestem przekonany, czy akurat do spania, ale zdecydowanie warto sobie go przesłuchać, bo jest to dalej młody jazz, który jest odważny, ale który jest odważny w obrębie, powiedzmy, klasycznego toolboxa jazzowego. Więc po prostu bierze narzędzia i wykorzystuje je bardzo dobrze.
0: No to myślę, że dajemy okejka na tego.
3: Ja w ogóle też, jeżeli mogę powiedzieć, to już kiedyś chyba przy przeprosinach właśnie mówiłem, że dzięki Inie jazz stał się moim jednym z ulubionych gatunków. W sensie ja nigdy nie doceniałem aż tak bardzo jazzu jak teraz, nie?
0: Ciekawie.
3: Bo ja nigdy jazzu nie słuchałem, nie?
0: A ja mam wrażenie, że na przykład polski jazz zawsze robi zbyt duże przestery na instrumentach dętych i to brzmi jak pierdy.
1: Nie wiem. Ten album jest moim zdaniem całkiem dobrze zmiksowany. No. Myślę, że wszystko brzmi tak, jak brzmieć powinno. W sumie ten miks jest bardzo konserwatywny, ale też dobrze zrealizowany, bo no, brzmi on tak, jakbyś siedział po prostu w jakimś studio i słuchał ich jam session.
0: Dokładnie.
2: Znaczy, ja jednak, pomimo tego, że ja jeśli już mam słuchać jazzu, to z wokalem. Ale ten, jak to jest bez wokalu, to też tak w miarę jest taki, powiedzmy, też dałbym okejkę. Chociaż jednak wolę mimo wszystko, jeśli jest wokal na tym, ale dobra. Też bym nie narzekał.
0: Tak jak mówiłem, dajemy okejkę, myślę, w tym tygodniu na płytę tygodnia.
1: Zdecydowanie, warto sobie przesłuchać cały album.
0: I lecimy dalej, szybko piosenka, potem kury kulturalne i lecimy dalej.

0: Kurier kulturalny. Kurier kulturalny.
1: W Muzeum Łazienki Królewskiej w Warszawie trwa wyjątkowa wystawa Nobiści, prorocy nowej sztuki. Pierwsza w Polsce tak obszerna prezentacja artystów, którzy na przełomie XIX i XX wieku zerwali z wiernym naśladowaniem natury i położyli na podwaliny pod nowoczesne malarstwo. Ekspozycję można oglądać w zabytkowej Podchorążówce do 15 listopada tego roku. Na wystawie zgromadzono niemal 100 dzieł malarstwa, rysunku i grafiki wypożyczonych z 11 europejskich instytucji publicznych oraz kolekcji prywatnych, w tym arcydzieła z paryskiego Musée d'Orsay. Obok prac mistrzów takich jak Pierre Bonnard, Edward Vuillard, Félix Vallotton czy Paul Serruzier zaprezentowano twórczość polskich artystów czerpiących inspiracje z nabizmu i kręgu Ganguina, m.in. Stanisława Wyspiańskiego, Władysława Ślewińskiego, Meli Muter czy Witolda Wojtkiewicza. Warto pamiętać, że w każdy piątek wstęp na wystawę jest całkowicie bezpłatny.
2: W najbliższy weekend Pałac Kultury i Nauki w Warszawie wypełni się azjatyckimi smakami i rytmami za sprawą Festiwalu Koreańskiego. Wydarzenie w samym sercu stolicy potrwa w sobotę w godzinach 12 do 20 oraz w niedzielę od 12 do 18, oferując pełne zanurzenie w tradycyjną i popkulturową stronę Korei Południowej. Na odwiedzających czeka bogata strefa kulinarna, pełna autentycznych specjałów. Oprócz uczty dla podniebienia w programie zaplanowano energetyczne pokazy k-popowych zespołów coverowych, warsztaty językowe, stoiska poświęcone sekretom słynnej koreańskiej pielęgnacji oraz prelekcje o kulturze. To świetna propozycja na spędzenie weekendu ze znajomymi lub rodziną w klimacie azjatyckiej popkultury i street foodu.
3: A w sobotę 10 października odbędą się twórcze warsztaty pisania Łącze wyrazy mieszanych uczuć, prowadzone przez Annę Jurkiewicz. Spotkanie poświęcone będzie naszym codziennym, często niezauważanym spotkaniom z innymi gatunkami, od roślin i owadów, przez ptaki i zwierzęta domowe, aż po dziki czy szczury zamieszkujące miejską przestrzeń. Potem rozpocznie się wspólne performatywne czytanie napisanych listów, któremu towarzyszyć będą nagrania terenowe i elektronika. W tym wydarzeniu mogą wziąć udział również osoby, które nie uczestniczyły w warsztatach. Wstęp jest wolny i obowiązują zapisy. A kuriera przygotował Michał Krupa.

A już po godzinie 19 będą mieli Państwo okazję usłyszeć wywiad z zespołem Przeprosiny, który miałem okazję przeprowadzić po ich katowickim koncercie w drzwiach zwanych Koniem. Rozmawialiśmy z chłopakami na temat procesu powstawania nowego albumu FAM, na temat tego, jak zmieniła się ich praca po przekształceniu i po przekształceniu Przeprosin w pełnoprawny zespół, a nie projekt solowy, oraz na temat tego, dlaczego młodzież tak ochoczo lgnie do muzyki emo i do shoegaze'u. Zapraszamy.

0: wszystkie, a w nich saperzy... Saperzy wezwani do podejrzanego znaleziska. Naukowcy z PWU zmieniają europejskie budownictwo. Niepewny sezon zimowy na Górce Szczęśliwickiej. Wiadomości przedstawi Mikołaj Mroczka.
1: Na warszawskiej Woli interweniowali saperzy po zgłoszeniu, że przy ulicy Żelaznej może znajdować się niewybuch. Na miejsce skierowano służby, które miały sprawdzić, czy przedmiot rzeczywiście stanowi zagrożenie. Podejrzenia o niebezpiecznym znalezisku się nie potwierdziły. Zamiast interwencji związanej z niewybuchem, konieczne było wezwanie konserwatora zabytków, który miał ocenić przedmiot. Naukowcy z Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej uczestniczą w międzynarodowym projekcie DTE-RBIM, którego celem jest rozwój energooszczędnej i bardziej ekologicznej renowacji budynków. Badacze wykorzystują cyfrowe modele budynków oraz technologię BIM, która pomaga planować prace remontowe, lepiej gospodarować materiałami i ograniczać koszty. Rozwiązania są testowane m.in. na budynku Wydziału Inżynierii Lądowej PWU w Warszawie, a także na obiektach w Hiszpanii i Grecji. Pod znakiem zapytania stoi otwarcie stoku narciarskiego na warszawskiej Górce Szczęśliwickiej w sezonie zimowym 2026-2027. Modernizacja obiektu miała zakończyć się w czerwcu. Jednak prace się opóźniły, a miasto rozwiązało umowę z dotychczasowym wykonawcą. Inwestycja obejmuje m.in. wymianę wyciągów narciarskich, modernizację systemu naśnieżania oraz naświetlania stoku. Na razie nie wybrano firmy, która dokończy pracę. Dlatego nie ma pewności, czy obiekt zostanie uruchomiony przed rozpoczęciem zimy. Miasto nie wyklucza otwarcia stoku jeszcze w tym sezonie, ale termin zależy od dalszego przebiegu inwestycji. A wiadomości przygotowała Martyna Szmołda.
2: Minęła godzina 19, więc zapraszamy na wywiad z zespołem Przeprosiny. Ja nazywam się Mikołaj Mroczka, ze mną jest Piotrek Kalita.
3: Siemaneczko.
2: Jasiek Szczepańczyk.
4: Siema.
2: Oraz Wiktor Skora.
5: Siema.
2: W dzisiejszym wywiadzie chciałbym z wami porozmawiać przede wszystkim o waszym najnowszym albumie FAM, wydanym miesiąc temu już. Więc na początek takie pytanie na rozgrzewkę. Jak wyglądał proces powstawania tego albumu i czym różnił się względem tworzenia poprzedniego albumu, debiutanckiego albumu samodzielnie, bo wiadomo, że pierwszy album zespołu Przeprosiny był albumem de facto solowym nagranym w sypialni, a w międzyczasie wasz skład poszerzył się do 3 osób.
3: Nagrywanie tego albumu, co prawda dużo nie zmieniło się pod względem nagrywania, bo nadal jest to takie trochę bedroomowe rozkminianie. Wszystko nagrywaliśmy samodzielnie, czy to w naszej salce w piwnicy, czy to właśnie moje wokale jakieś tam w domu, albo też nagrywaliśmy właśnie w mieszkaniu Jaśka. No i też cały proces wyglądał kompletnie inaczej właśnie pod względem tego, że aktualnie miksem i masteringiem zajmuje się Jasiek. Pierwotnie było to moje solowe przedsięwzięcie, które było naprawdę trudne do rozkminiania, bo nie jestem jakimś specem od tego tematu i to bardzo często niestety, no w sensie Jasiek zwraca mi uwagę, żebym tak nie mówił o sobie, ale ja po prostu nie jestem jakimś kozakiem miksowym. I jestem tego świadomy i wiele błędów popełniłem tworząc pierwszą epkę, album, nie wiem jak to nazwać. No a teraz mamy totalnego gołta, który się tym zajmuje. Jasiek, chcesz coś powiedzieć na ten temat?
4: Tak, chcę coś powiedzieć, bo dla mnie, mimo że formuła nam się zmieniła, skład nam się poszerzył, wiadomo, z jednej osoby, to jednak dla mnie, pracując przy miksach, pracując przy brzmieniu, przy nagraniach, brzmienie pierwszej epki po prostu było trochę świętością i bardzo lubię to brzmienie. Jasne, że wiele rzeczy nie jest tam zrobione po Bożemu, nazwijmy to, natomiast to, co mi w Piotrku wtedy i do dzisiaj imponuje, to jest ogromna kreatywność i po prostu kminy, które wprowadza w ten projekt. I nie chciałem wylewać dziecka z kąpielą. Zrobiliśmy wiele rzeczy inaczej, wiele rzeczy w pewien sposób lepiej, ale myślę, że esencja brzmienia Przeprosin jest nadal podobna i ma gdzieś tam konotację pierwszej epki.
2: No faktycznie, bo pierwsza epka jest taka mega bedroomowa i faktycznie może nie jest idealna, ale w zasadzie w tej nieidealności tkwi jej urok, bo ona po prostu jest mega swoista, w sensie żaden inny album niezalowy nie brzmi w taki sposób po prostu, bo jakieś, tak jak powiedziałeś, pewne niedociągnięcia są kompensowane z innej strony. A perkusję, rozumiem, też nagrywaliście w piwnicy. Jak nagrywaliście perkusję?
5: Perkusję do całego albumu nagrywaliśmy w piwnicy w naszej salce. Była ona nagłaśniana, nagrywana, potem miksowana i masterowana przez Jaśka, a zagrana przeze mnie.
2: W salce, rozumiem, u naszego serdecznego kolegi Maćka.
3: No, teraz już... No tak, można tak powiedzieć. Natomiast myślę, że aktualnie po prostu własnością tej salki jest tata od Maćka, bo Maciek tam już nie mieszka, ale mimo wszystko pozdrawiamy obu panów i dziękujemy za możliwość w ogóle grania w tym miejscu, bo to po prostu jest coś niesamowitego, posiadanie takiego miejsca i to, że ktoś po prostu jest na tyle, nie wiem jak to powiedzieć, dobry i miłościwy, pozwalając nam grać w swojej piwnicy, więc no, nie, no, no to jest po prostu coś niesamowitego. Nie chciałbym gdzieś tam właśnie wynajmować jakieś salki, bo też ciężko z tym jest, na przykład często, nie wiem, 3 zespoły wynajmują jedną salkę, a my mamy po prostu swoją piwnicę i jest to... Jest to coś po prostu niesamowitego. Nie wiem, czy chcecie coś dodać jeszcze do tego?
2: Dobra, to przechodząc już może do rozmowy na temat samego albumu. Najpierw chciałbym was zapytać o koncept stojący za tym albumem, bo myślę, że spokojnie można określić ten album mianem konceptualnego. Czy możecie trochę na temat tego konceptu opowiedzieć?
3: Tak, od początku w sumie, gdy mieliśmy rozkminki na temat tego albumu, to chcieliśmy, żeby to był właśnie taki koncept album. Ja przedstawiłem chłopakom moją rozkminę w tym temacie. No chciałem na początku zrobić wielkie ARG z tego. Jakoś pierwsze, co mi się urodziło w głowie, niestety nie zrobiliśmy tego, ale to był super pomysł i może, no nie wiem, czy to wykorzystamy, no ale chciałem zrobić po prostu, porozwieszać nekrologii po całych Katowicach z kodem QR. Jakby z imieniem i nazwiskiem wymyślonej kobiety. I chciałem ogólnie zrobić historię o miejscowości pod Katowicami, która nie istnieje i właśnie gdzie się by działa jakaś taka Twin Peaksowa historia, ale finalnie przerodziliśmy to właśnie w taką historię o zakochaniu się w dziewczynie, która nie istnieje i pojawiła się w śnie. Ogólnie no, w naszej twórczości sny, przynajmniej w moich tekstach, sny odgrywają bardzo dużą rolę. Nawet jeszcze właśnie, nie wiem, Oda do wspomnienia jest na podstawie snu. No, że po prostu miałem wiele takich snów, które ogólnie miały jakiś taką ciężar emocjonalny i chciałem to po prostu jakoś przerodzić w nasze utwory.
4: Tak, mając do dyspozycji w ogóle kminy Piotrka na całe utwory, były w nich nazwy utworów, pierwotne koncepcje na temat tego, jak mają brzmieć, o czym mają opowiadać, to w ogóle pozwoliło nam na zwizualizowanie sobie całej płyty w jakiś sposób. Dla mnie osobiście to w pewien sposób wyglądało jak po prostu kolorowanie. Miałem wytyczone szlaczki, wiedziałem gdzie plus minus użyć jakich brzmień. Bardzo łatwo było mi to sobie zwizualizować i to było niesamowite. W sensie naprawdę to była ogromna robota, która myślę pozwoliła nam po prostu zrobić, że ten album brzmi jak brzmi.
2: Okej, czyli rozumiem, że jeśli chodzi o warstwę liryczną, to w dalszym stopniu jest za nią odpowiedzialny w głównej mierze Piotrek. Czy te teksty też, powiedzmy, że są naszkicowane, ale ich ostateczna wersja wyłania się w toku pracy zespołowej?
3: Ogólnie tekstami zajmuję się, no to jest moja główna robota. Ja raczej jestem odpowiedzialny no, za wszystkie teksty praktycznie. Jedynie co to właśnie Jasiek jakieś właśnie narzucał swoje kminy i na przykład ten refren, nie wiem czy to można nazwać refrenem w głupcu.
4: Można tak powiedzieć.
3: No to właśnie to wymyślił jakby z tej klinowej części, to wymyślił Jasiek, tam też Jasiek zresztą śpiewa na albumie i stąd się jakby, i to były pierwsze teksty właśnie w tym utworze na przykład, tak? I ja z tego gdzieś tam napisałem resztę. No i też do jej dotyk Jasiek napisał cały ten, nie wiem, wiersz, tak? Można tak powiedzieć, wiersz. No ale gdzieś tam bazując też na podstawie moich rozkmin. Więc no jakby ogólnie historię i tekst raczej, no za to jestem myślę w głównej części odpowiedzialny, w sensie ja. Tak, myślę, że mogę tak powiedzieć.
4: Tak, 100%. Tak, więc z mojej strony dopisywanie jakichkolwiek tekstów to było po prostu wypełnianie linii, tak jak wcześniej powiedziałem. Koncepty były, jak czułem, że mam jakiś pomysł, to coś tam podrzucałem. Natomiast no Piotrek, większość tekstów, hell yeah.
2: Dobra, to pogadaliśmy sobie już trochę na temat konceptu, to chciałbym jakoś płynnie przejść do warstwy muzycznej tego albumu. No bo tak jak wspominałeś, Jasiek, no też Piotrek był odpowiedzialny za naszkicowanie tego, jak te poszczególne utwory miały brzmieć, ale no... Jest to moje oczywiście przeczucie, nie jestem pewien, czy tak faktycznie było. Wydaje mi się, że mimo wszystko fakt rozszerzenia składu zespołu do 3 osób przekuł się na to, że wachlarz brzmień na tym albumie jest mimo wszystko zdecydowanie szerszy niż na debiucie, bo dalej jest midwestowo, ale też w niektórych momentach jest bardziej shoegaze'owo, w niektórych momentach jest powiedzmy bardziej przebojowo, a wspomniany jej dotyk z tą blastową perkusją to w ogóle brzmi wręcz jak jakiś kawałek Def Heaven. W sumie to przejście do tego fragmentu poetyckiego też brzmi jak jakiś bridge z Def Heaven, więc opowiedzcie może o tym, jakie inspiracje muzyczne zostały przez was wniesione. Może głównie Jasiek i Wiktor, jakie inspiracje muzyczne zostały przez was wniesione do nowego albumu?
5: Co do inspiracji, ciężko mi przywołać jakieś konkretne przykłady z racji na to, że łatwiej mi będzie chyba opowiedzieć o samym procesie tworzenia warstwy instrumentalnej, więc często wyglądało to tak, że siadaliśmy w trójkę właśnie w piwnicy, tam gdzie gramy próby i często ostateczna warstwa instrumentalna była wynikiem wspólnego siedzenia i rozkminiania, wychodzenia z tego szkicu, który był zaplanowany. I tym sposobem rozwijaliśmy poszczególne sekcje i w tym przypadku każdy z nas miał wpływ na daną partię w niektórych utworach. No wiadomo, że ja w głównej mierze wymyślałem swoje partie perkusyjne, Jasiek basowe, a Piotrek gitarowe, ale to, że robiliśmy to często powiedzmy stacjonarnie w trójkę, wymienialiśmy się swoimi sugestiami i pomysłami, gdzie na przykład w niektórych momentach fragment partii, którą gra Piotrek na gitarze albo Jasiek na basie, był moją sugestią i wzajemnie, jak ktoś z chłopaków miał jakiś pomysł na perkusję, to też wymienialiśmy się tymi pomysłami, co według mnie dało zdecydowanie lepszy i ciekawszy efekt, niż gdyby to było takie zamknięte, że po prostu przychodzimy z już powiedzmy takim w miarę zamkniętym pomysłem. Każdy powiedzmy prezentuje swoją partię i na tym się kończy powiedzmy dalsze, bez dalszego zagłębiania w tą rozwijanie warstwy instrumentalnej.
4: No to wszystko wyszło strasznie naturalnie, bo jesteśmy bardzo różnymi ludźmi, słuchamy bardzo różnej muzyki. I absolutnie, kurczę, no nie sililiśmy się na robienie jakiejś niesamowicie ambitnej płyty. Po prostu jesteśmy różnymi ludźmi. Nie wiem, Wiktor słucha sporo jazzu, ja słucham różnych rzeczy, Piotrek różnych. I jakoś naturalnie to wyszło. Wszyscy też mamy różne predyspozycje. muzyczne i mam wrażenie, że po prostu korzystaliśmy z nich najlepiej jak umiemy. Piotrek brzmieniowo, konceptualnie, Wiktor w ogóle pisząc tak ciekawe partie w wielu momentach, na przykład na Jeziorze Marzeń, jakaś w ogóle inspirowana muzyką brazylijską. To jest tak mocne połączenie. Ja też korzystając z różnych folkowych instrumentów.
1: Właśnie mocno słychać w partiach perkusyjnych czasami ten background jazzowy, tylko chciałem to dorzucić, bo no w zasadzie jest tak, jak myślałem, czyli rodziło się to pewnie naturalnie i po prostu fakt, że jesteście różnymi ludźmi i jamowaliście sobie w perkusji sprawił koniec końców, że to brzmienie jest szersze.
3: Tak, jeszcze właśnie chciałem dodać, że no my jesteśmy ludźmi kompletnie z innej beczki, jeżeli chodzi o muzykę i właśnie nawet nie słuchamy specjalnie jakoś, przynajmniej z mojej strony, muzyki podobnej do tej, którą robimy. Też właśnie jest taka śmieszna anegdotka właśnie, jak kiedyś graliśmy koncert we Wrocławiu, to do Wiktora ktoś podszedł i zapytał się, jakie lubi zespół emo, czy coś takiego, i Wiktor powiedział, że on nie słucha w ogóle emo, więc jak chce...
5: Dostałem pytanie, w zasadzie prośbę o wymienienie swoich trzech ulubionych zespołów emo i wtedy miałem takie zderzenie z rzeczywistością, że ziomuś, który przyszedł na nasz koncert, zadał mi to pytanie, a ja nie byłem w stanie wymienić nic w zasadzie. Powiedziałem, żeby w takich kwestiach zwracał się do Piotrka albo do Jaśka.
3: No, ja nawet szczerze mówiąc, nie, ja jakby mój jakiś taki background emowy wziął się bardziej ze słuchania muzyki core'owej, jakiejś metalcore'owej, deathcore'owej, i stąd się gdzieś tam właśnie to wzięło. Ostatnio jakoś zacząłem słuchać takich w ogóle jakichś początków emo, tak żeby jakoś zagłębić się w ten temat do jeszcze właśnie jakichś takich hardcore punkowych rozkminek i mówię... To w ogóle nie jest, to nie jest nasza muzyka, nie? Jakby to, ja gram w tym gatunku muzycznym? Tak się zastanawiałem, no i tyle w temacie, nie?
1: To jest w sumie mega ciekawe, bo na tym albumie no zabawa palcami na gitarze czasami jest taka po prostu American footballowa albo Sunny Day Real Estate'owa, więc taka zupełnie źródłowo emowa, taka drugofalowa, więc w sumie to jest ciekawe, że nie słuchacie takiej muzyki, a taka muzyka wam wychodzi w procesie twórczym. A możecie w sumie...
4: Prawdziwymi fejkami.
1: A możecie w sumie coś opowiedzieć jeszcze o tym kawałku Jej dotyk, czy jego powstawanie się jakoś różniło względem reszty albumu?
3: To jest w sumie dobre pytanie, bo tak, ten utwór w ogóle, to był chyba jeden z pierwszych chyba, jak nie pierwszy utwór, który w ogóle mi wpadł do głowy, że chciałbym go mieć na albumie, że taki właśnie blackowy. I zaczęliśmy nad nim kminić na w ogóle samym początku i schowaliśmy go gdzieś tam do szuflady i dopiero zaczęliśmy go kończyć pod koniec albumu, pod koniec tworzenia albumu. I w ogóle ja już myślałem tak w trakcie, jak nagrywaliśmy inne kawałki, że ten utwór chyba idzie do kosza po prostu. A finalnie gdzieś tam właśnie Jasiek zmiksował jakieś demo i mówię, kurde, fajnie to brzmi, bo te demówki brzmiały naprawdę ciężko, a wyszedł z tego fajny utwór. No, mieliśmy okazję go zagrać teraz na koncercie w Katowicach i stwierdziliśmy, że to będzie jedyny raz i ostatni, bo raczej ciężko będzie go zagrać w ogóle, ale no nie wiem, zobaczymy, co przyniesie czas. No, na razie jest to utwór z klątwą lekko.
4: Nie wiem, mi też tematycznie bardzo spodobał się ten utwór, bo z jednej strony Piotrek w pierwszej części strasznie prosto, ale też dobitnie po prostu wykrzykuje emocje głównej postaci albumu i nie wiem, na drugą część było zaplanowane jakiś spoken word. Nie wiem, czy do końca byliśmy dogadani właśnie, czy ty to będziesz mówił, czy ja. I koniec końców wpadłem na taką kminę, że skoro emocje

0: Muszę przyznać, że zostałem, może zmuszony to jest lekko zbyt mocne słowo, zbyt mocne określenie, ale powiedzmy, że sam z siebie nie wybrałbym raczej takiej partii do zagrania na kawałku czy na albumie. Zostałem po prostu ostatecznie przekonany do zagrania tak hardkorowej sekcji na perkusji i na początku nie byłem do tego przekonany. Jeszcze, co jest ciekawe, to został mi sprezentowany double kick na urodziny od Jaśka i od Piotrka, co było prezentem z podtekstem, który miał przynieść korzyści dla obu stron i ostatecznie przyniósł. No tak jak mówię, na początku nie byłem za bardzo przekonany do tej partii, ale wraz z ogrywaniem, a już ostatecznie też podczas nagrywania, bardzo, bardzo fajnie mi się to grało i uważam, że jest to odpowiednia ilość perkusji w tym stylu na tym albumie. Fajnie mi się to grało, więc tyle mogę powiedzieć.
1: Super, dzięki. To dopytam może jeszcze o drugi utwór, który najbardziej odstaje od reszty albumu i generalnie od waszej, powiedzmy, uśrednionej stylistyki, czyli O księżycowe pustkowia, bo przyznam szczerze, że jak pierwszy raz miałem okazję usłyszeć ten utwór w środku nocy jadąc z Wrocławia do Katowic, to byłem zaskoczony i przez długi czas zastanawiałem się, jaka jest rola tego utworu na albumie. Wydaje mi się, że zrozumiałem ją dopiero przy jakimś trzecim odsłuchu całego krążka, bo na początku wydawało mi się, że jest on trochę z czapy, że tak się wyrażę kolokwialnie, ale potem chyba zrozumiałem, o co w tym chodzi.
2: Ogólnie na pierwszym miejscu też muszę powiedzieć, że ten utwór powstał ze względu na dosyć dużą inspirację albumem. Trochę boję się głośno powiedzieć tego albumu Neutral Milk Hotel in the Aeroplane Over the Sea, bo no była to dosyć spora inspiracja dla mnie, jeżeli chodzi o pisanie tekstów i no właśnie jakiejś takiej emocjonalnej więzi z postacią w tym albumie. I bardzo chciałem zrobić taki jakiś folkowy, czy tam country amerykanowy utwór. I wiesz co, też ciężko mi jest, nie pamiętam dokładnie. No ogólnie utwór ten, no nie chcę też, ja nie lubię też tłumaczyć do końca tekstów i nie chcę trochę tego robić, więc
1: Nie chcę, żebyś tłumaczył tekst, tylko chcę, żebyś opowiedział trochę o tym, jakie miejsce zajmuje ten utwór w albumie.
2: Jakie miejsce zajmuje w albumie? Nie wiem, co to do końca znaczy.
3: Czwarte miejsce.
2: W sensie czwarte miejsce zajmuje na albumie. Ten utwór po sobie ma wiadomości i utwór po wiadomościach jest, a więc jestem tylko głupcem oślepionym przez blask słońca. I te utwory, jakby te trzy pozycje na albumie w jakiś sposób się łączą i jest to spoko. Jako ciekawostkę mogę dodać, że inspiracją dużą dla utworu Księżycowe Pustkowia jest mapa z Tekena piątki.
1: Ja też nie oczekuję bynajmniej, że będziesz tłumaczył tutaj znaczenie tekstów, bo myślę, że to słuchaczom tego albumu też odbierałoby sporą część przyjemności z ich samodzielnego odkodowywania. A teksty są super, tak generalnie, jeśli mam coś powiedzieć od siebie, bo są fajnie poetyckie, ale nie są grafomańskie i przesadzone. Są odpowiednio poetyckie i mają są na tyle poetyckie, żeby przekazywały to, co mają przekazać, ale nie są przesadzone. Dobra, zapytam was teraz może o to, jakie usłyszeliście opinie na temat tego albumu po jego wydaniu, jakie były reakcje na ten album, czy może jakaś osoba, po której byśmy się tego nie spodziewali, entuzjastycznie zareagowała na jego wydanie albo nieentuzjastycznie?
2: Też właśnie jakby odniosę się do tego, co powiedziałeś o moich tekstach, mój drogi koleżko, bo właśnie fajnie jest słyszeć takie rzeczy, bo totalnie jakby, nie wiem, nie tak, że nie szanuję siebie czy coś, ale jakby ja tak nie odbieram w ogóle, dla mnie to jest naprawdę

0: naprawdę szok, że ludzie odbierają w taki sposób moją twórczość i zawsze jak byłem jeszcze młodszy i miałem inne jakieś, że tak powiem, przygody z muzyką, to zawsze było to dla mnie takie, że ja nie potrafiłbym napisać nigdy niczego na serio i po prostu jakby, bo ja jestem takim trochę, zawsze od dziecka po prostu byłem błaznem i jakbym napisał jakiś tekst poważnie, to czułbym się, że ludzie jakby inaczej jakoś na mnie patrzyli przez to, że na co dzień jestem błaznem, a napiszę coś poważnego, więc no fajnie jest słyszeć, bo jakby nie jesteś też jedyną osobą, która to mówi, że moje teksty są fajne, więc bardzo się cieszę i dziękuję za takie zdanie na ten temat. No a tak poza tym nasz album jak wyszedł, no praktycznie mieliśmy same jakieś pozytywne opinie na jego temat. Sporo ludzi mówiło, że jest to niezalowy album roku, ale Zachwyt jeszcze wyda chyba w tym roku album, więc chyba nas ten zrzuci z tego. Nie no, żartuję sobie tylko. Zachwyt jest zajebisty, także pozdrawiam. No zobaczymy. No, jakby bardzo się cieszę, że mogę usłyszeć takie opinie. Nie wiem, chłopaki, czy chcecie coś powiedzieć?
1: Sporo spotykałem się ze słowem eklektyzm wobec tego albumu. Wydaje mi się, że można je jakoś podpiąć pod jego treść, ale no generalnie same pozytywne opinie od masy ludzi, za co jesteśmy w ogóle ogromnie wdzięczni. Myślę, że też wszyscy jesteśmy strasznie dumni z tej płyty. Prawda też jest taka, że ja kończąc jakieś płyty, przy których pracowałem, często mam tak, że po skończeniu ich jakoś nie chce mi się do nich szczególnie wracać. Potrzebuję jakiegoś czasu, aby od nich odetchnąć i dopiero mam jakąś taką świeżą głowę, żeby na nowo je docenić po całym mozolnym procesie dokończenia. Tutaj kompletnie tak nie miałem. Słuchałem tego albumu mnóstwo razy, jest super i no jesteśmy strasznie zadowoleni. Myślę, że wszyscy.
2: Dobra, to zapytam was teraz o to, czy frekwencja na koncertach w ostatnim czasie jakoś się zmieniła? Może nawet niekoniecznie w ostatnim czasie, tylko jak może progresowała na przestrzeni ostatniego roku i czy widzicie ostatnio jakiś wyskok, jeśli chodzi o liczbę ludzi obecnych na koncertach? I może gdzie niespodziewanie osób na wasz koncert przyszło najwięcej?
3: Jeśli chodzi o największą frekwencję na naszym koncercie kiedykolwiek, to był to nasz pierwszy koncert na aktualnej trasie, która jeszcze trwa w Warszawie, w Hydrozagadce. Być może było to spowodowane możliwością zakupu biletu online, ale frekwencja była tam bardzo zadowalająca. Ponad 150 osób, nie wiem ile dokładnie, ale było to dosyć sporo osób w odniesieniu do innych naszych koncertów. A jeśli chodzi o frekwencję na reszcie koncertów, to zawsze ciężko to jest tak jednoznacznie ocenić, bo po pierwsze w każdym mieście lokal może mieć inną pojemność. Mamy miasta, w których graliśmy niedawno pierwszy raz, jak na przykład Sopot. Nie udało nam się wcześniej dotrzeć tak wysoko na północ Polski. Ja szczerze mówiąc osobiście nie byłem przekonany właśnie co do frekwencji, bo pierwszy raz tam byliśmy, jesteśmy z drugiego końca Polski i jednocześnie nie graliśmy ostatecznie z żadnym lokalnym zespołem, a mimo to frekwencja była zadowalająca, była praktycznie pełna sala. Więc pozdrawiamy Trójmiasto, mamy nadzieję, że wrócimy tam ponownie. Ja jestem fanem tego miejsca. A tak poza tym na reszcie koncertów mogę tylko powiedzieć, że frekwencja jest zadowalająca i ja po prostu cieszę się z każdej osoby, która przychodzi i dobrze się bawi na naszych koncertach.
1: Ja też myślę, że tak naprawdę kwestia frekwencji frekwencją, bo bywa naprawdę różna, natomiast to, co nie zmienia się z miasta do miasta, to jest jakieś zaangażowanie ludzi po prostu, którzy na nas przychodzą, śpiewają głośno teksty, bawią się, to jest, kurczę, no ogromny fan oglądać co ze sceny, od razu lepiej się gra, no to jest piękne, szczerze, super.
2: Podobno też we Wrocławiu przyszło na was dużo osób.
0: Właśnie chciałem też powiedzieć, że teraz jak to nagrywamy, to gramy we Wrocławiu za tydzień. I jestem naprawdę podekscytowany tym koncertem, bo ostatnio jak zagraliśmy, to było wow, po prostu no, koncert nasz, na pewno nasz najlepszy i chyba wszyscy się z tym zgodzimy, że po prostu pod kątem właśnie odbioru, no jeszcze nigdy się nie spotkałem z czymś takim właśnie, żeby tyle osób śpiewało gdzieś tam nasze kawałki. Teraz wczoraj graliśmy w Katowicach i też było z mojej strony najbardziej chyba najlepszy koncert w Katowicach, jaki graliśmy. Też było bardzo, bardzo, bardzo duże zaangażowanie ze strony publiki i to było naprawdę, naprawdę super. Tym bardziej, że jesteśmy z Katowic i przyznam, że muszę powiedzieć to, ale po prostu często inne miasta po prostu zjadały Katowice i było nam bardzo przykro, bo jesteśmy z Katowic i chcemy, żeby u nas było jak najlepiej, ale wczorajszy koncert był naprawdę super.
2: Szkoda, że gracie koncert we Wrocławiu akurat jak jest finał Ekstraligi, co? Żółto-czerwone to barwy niezwyciężone. Dobra, a czy macie jakieś obserwacje, jeśli chodzi o demografię ludzi, którzy przychodzą na wasze koncerty? Bo ja przyznam szczerze, że w ostatnim czasie byłem na waszych dwóch koncertach. Właśnie byłem na tym koncercie w Katowicach i byłem na tym koncercie w Warszawie, otwierającym bieżącą trasę i mam nieodparte wrażenie, że na wasze koncerty przychodzą bardzo młodzi ludzie i zacząłem się zastanawiać nad tym, to będzie szerokie pytanie. Jak myślicie, Z czego wynika tak duża popularność muzyki emo wśród młodych ludzi i tego, że dziewczyny, które przychodzą na wasze koncerty, stylizują się na Hayley Williams z 2008 roku? No, jak myślicie, z czym to się wiąże i z czego to wynika?
0: Faktycznie, ostatnio zauważyliśmy też, że dużo młodych ludzi po prostu przychodzi na koncerty i w ogóle bardzo energiczni są ci młodzi ludzie, ale ja też pamiętam, że jak byłem 17-18 lat miałem, to zawsze byłem w moszpicie non-stop, a teraz już jestem dziadek i po prostu tylko chcę postać, posłuchać muzyki na koncertach. No i ci młodzi ludzie fajnie, że są, bo naprawdę dają mega dużą energię. I no, fakty są takie, że jest sporo młodych ludzi. To jest ciekawe zjawisko ogólnie też, że dużo młodzieży stylizuje się na emo i spoko, bo jakby ja jak byłem młodszy w gimnazjum, to ja na przykład miałem grzywkę, tak, i słuchałem muzyki hardkorowej i nie miałem rówieśników, którzy by gdzieś tam siedzieli w tych samych klimatach i to było, i pamiętam, że ja na przykład z podstawówki do gimnazjum przychodziłem i mówię, w końcu może kogoś poznam. I nie było żadnej osoby w całej szkole, która dosłownie czaiła te klimaty, nie? Więc no po prostu wiadomość dla młodych ludzi, w zajebistych czasach żyjecie. Tyle z mojej strony.
3: Ja mogę się tylko zgodzić ze słowami, że zwiększa się popularność muzyki emo wśród młodzieży. Nie chcę teraz za bardzo się zagłębiać w jakieś socjologiczne aspekty i doszukiwać się przyczyn tego zjawiska, ale jest to coś, co jest na pewno pozytywnym zjawiskiem, bo młodzi ludzie przychodzą, wychodzą z domu, przychodzą na nasze koncerty, nie są zamknięci na słuchanie muzyki tylko na platformach streamingowych. My to doceniamy i jednocześnie wprowadzamy też na naszych koncertach pomysł zainicjowany, znaczy my go znamy od Maurycego z zespołu Wracaj, bo ciemno, który pozdrawiamy. Dajemy niższe bilety dla osób poniżej 18 roku życia, ponieważ znamy po pierwsze sytuację ekonomiczną ludzi w tym wieku, a poza tym cieszymy się, jak przychodzą na nasze koncerty, bo robią zawsze dobrą robotę, dobrze się bawią, więc mamy nadzieję, że będzie ich tylko więcej.
2: Dobra, to już zbliżając się, myślę, do końca, chciałbym was zapytać o to, jakie macie plany na najbliższą przyszłość, wykraczając oczywiście w przyszłość dalej niż bieżąca trasa koncertowa. Jakie macie aspiracje i jakie są wasze największe marzenia, które chcielibyście zrealizować w najbliższym czasie? Może co chcielibyście zrobić albo do czego dotrzeć w ciągu najbliższego roku?
1: Ja myślę, że wiele nie powiemy, bo nie wiem, ja nie chcę na przykład zapeszać. Oczywiście plany mamy, trochę o nich gadamy. Prawda jest też taka, że zanim powstało FEM, to strasznie dużo gadaliśmy o tym, jak widzimy tę płytę, co chcemy, żeby za nią przemawiało, jak chcemy, żeby brzmiała. No i jakieś rozmowy różnej treści sobie prowadzimy, powolutku. A prawda jest taka, że powoli zmierzamy do końca trasy. Mamy zaplanowane parę koncertów jeszcze w tym roku. Coś ogłosimy oczywiście. No a co przyniesie przyszły rok, tak naprawdę będziemy informowali. Nie chcemy, myślę, zapeszać. A co do marzeń, prawda jest taka, że jakiś celi. Prawda jest taka, że po prostu konsekwentnie robimy to, co chcemy, co lubimy. Myślę, że wszyscy wierzymy w ten projekt i rzeczy same powstają. Ja nie mam jakichś wielkich celi, po prostu pracując i jakoś, nie wiem, ufając naszej wspólnej wizji, rzeczy fajne się dzieją.
0: Ja w pierwszej kolejności chciałbym skupić się na zdaniu licencjatu i ogólnie no właśnie też przez to po naszej trasie myślę, że tak troszeczkę weźmiemy raczej spokojny kierunek. Mamy oczywiście jakieś plany na dalszą muzykę, ale to spokojnie, nie chcemy nic na razie mówić, wszystko się okaże z czasem. Ja po prostu też chcę mieć trochę spokoju, bo praca na pełen etat i posiadanie zespołu to jest drugi etat i studia to jest naprawdę, no ja nie mam praktycznie życia, chciałbym troszkę pożyć jeszcze, więc no na spokojnie, w przyszłym roku myślę, że jeszcze coś będziemy kminić. No a marzenia na ten moment się spełniają, moim zdaniem. To, co robimy teraz, to już jest moje marzenie. Nie chcę robić, nie mam oczekiwań jakichś ponad to. Jestem zadowolony z tego, co jest i jeżeli to będzie większe, to tylko się będę z tego cieszył i tyle.
3: No ja również zgadzam się z przedmówcami. Na pewno fakt wydania tego albumu i fakt tego, że zrobiliśmy wszystko sami i mamy jeszcze go w wersji fizycznej, to jest też na pewno moim spełnionym marzeniem i Jaśka i Piotrka też na pewno. A jak będzie w przyszłości, czy może wydamy coś, kolejny etap, to nie wiem, na winylu? Nie wiadomo, może tak będzie, może nie. Jak będzie, to będzie super. A po prostu będziemy realizować wszystko tak, jak robiliśmy ten album, czyli na spokojnie, żeby się nie zajechać i żeby stworzyć coś po prostu spójnego z naszą wizją i z tym, co nam siedzi w głowach, a też nie dlatego, żeby szybko coś wydać, więc będziemy po prostu działać.
2: Czyli na razie, powiedzmy, praca nad nowym albumem jest odłożona na dalszą przyszłość.
1: Nikt nie powiedział nic o...
0: Nic nie powiedziałem na ten temat. Co będzie, to będzie.
2: Artur Rojek, Off Festival 2027, co najmniej Scena Leśna. Jeżeli tego nie zrobisz, to znaczy, że nie trzymasz już ręki na pulsie. Ze mną dzisiaj był zespół Przeprosiny w składzie Wiktor Skora.
3: Dzięki.
2: Piotr Kalita.
0: Pozdro.
2: I Jasiek Szczepańczyk.
1: Dzięki, pozdro.
2: Ja nazywam się Mikołaj Mroczka i dziękuję wam za ten wywiad. Kupujcie polskie rap płyty. Jako, że rozmawiałem z zespołem tworzącym muzykę emo, to dzisiaj chciałbym państwu przedstawić w ramach nowości muzycznej nowy utwór zespołu będącego absolutnym już klasykiem nowego polskiego emo, czyli Lochów i Smoków. Utwór zatytułowany Mistyka został przez nich wydany dosłownie wczoraj, więc jest to zupełna świeżynka. I no cóż, nie będę przedłużał i zapraszam do odsłuchu.

0: Słuchajcie, dzisiaj tak na szybko robimy szybkie zakończenie z co to za sample naszym Weśniem Stałym. Czy są tutaj w studiu jacyś fani Davida Bowiego?
1: No ja znam trochę twórczości. Znasz? Davida Bowiego.
2: To znaczy, ja kojarzę jedną jego nutkę, Let's Dance chyba.
0: Let's Dance, tak. To jest dobra piosenka, tak. A czy kojarzycie może taką piosenkę pod tytułem Heroes?
1: Ja tylko od Masa Zemerowa kojarzę, więc chyba okay. Heroes na razie.
0: Bo to jest też taka jedna z najbardziej klasycznych piosenek Davida Bowiego. Heroes wydana w 1977 roku na jego albumie pod tym samym tytułem z trylogii berlińskiej. I wybrałem sobie tą piosenkę z jednego powodu, że oczywiście ta piosenka została wykorzystana jako sample do innej, a po drugie, że w sumie David Bowie sam siebie samplował w pewien sposób. Ja już wam tłumaczę dlaczego. Nie wiem, czy chcecie, żebym najpierw puścił sample z naszych czasów, czy jego własną wersję sampla. Może najpierw sample z naszych czasów.
2: Tak.
0: To puszczę na szybko z Jacka piosenkę Heroes, więc uwaga, Oscar. Kojarzycie może?
1: Fajne gitarki.
2: Tej chyba nie, okay. Ale...
0: No to jest piosenka Heroes. Myślę, że taka najbardziej emocjonalna, bardzo ciekawa. Ja uwielbiam, mimo że jest najbardziej znana, czy nie, to i tak bardzo fajnie się słucha. Mm-hmm. Słuchajcie, LCD Sound System, nowojorski zespół, może słyszeliście o nim. W którym roku? W 2010 roku na swoim albumie This Is Happening zrobili w sumie sample tej piosenki na All I Want. I mam nadzieję, że usłyszycie, jak wam puszczę, więc na szybko teraz szybkie przejście. Wow. Robi się emo.
1: Fajna perkusja.
0: Uwaga, za moment się zacznie. Chodzi o tą gitarę. Ktoś to słyszy. Porównanie między tym a Davidem Bowie. Dla Mikołaja ja jeszcze włączę. Czy ty znasz taką piosenkę jak Heroes?
1: Ej, faktycznie.
3: Kurde, faktycznie. No.
0: Faktycznie, nie? Fajnie. Teraz wam na szybko zaprezentuję, bo teraz ten drugi sample, taki sample sampla. Ponieważ David Bowie, nie wiadomo z jakiego powodu, w sensie ja nie wiem, na pewno coś się tam wydarzyło, ale nagrał tą samą wersję Heroes po niemiecku i po francusku. Gdzie śpiewa po niemiecku i po francusku, mimo że piosenka jest po angielsku.
3: To była w sumie relatywnie częsta praktyka w latach 70., 80., no właśnie, że artyści nagrywali trzy wersje językowe swoich utworów.
0: Na szybko wam włączę francuską wersję. I właśnie historia jest taka, że byłem ostatnio we Francji i umówiłem się z gościem przez internet, żeby kupić single z tą wersją po francusku i powiem wam, że no jest to fajny kawałek historii, nie?
2: I co, i dało się kupić?
0: Tak, no mam teraz normalnie w domu, fizycznie, nie? Normalnie gra, dobrze brzmi. Nie wiem, czy bym to nazwał samplem, czy nie. Czy nagrywanie piosenki w innym języku jest samplem, ale no... Tak mnie skusiło.
1: W sensie mi się wydaje, że wszystko, co jest jakby dookoła tego loru, no, to jest sample.
0: To jest sample. Ja się zgadzam. No to co, myślę, że tym akcentem możemy kończyć. Dziękuję wam za słuchanie. Dzisiaj ze mną w studiu było kilka osób. Z wywiadem przyszedł do nas Mikołaj Mroczka.
3: Dzięki wielkie, do usłyszenia.
0: Nasz jeden z dwóch realizatorów, Łukasz Sierota.
2: Dzięki wielkie.
0: Nasz drugi realizator, Oskar Petrusiński.
1: Dziękuję, mam nadzieję, że debiut się udał.
0: Tak, dokładnie.
2: Trochę nietypowo, tak, ale
0: nietypowo,
2: myślę, że było...
0: fajnie.
1: Nawet ja Łukasz jeszcze... był zaskoczony, szczerze.
2: Właśnie ja sam byłem bardzo zaskoczony, tak się poczułem przez chwilę zwolniony, ale może aż tak nie będzie.
1: Nie, no to jest kwestia nauki, wiesz, Łukasz.
2: No. Ja tylko dodam, że mieliśmy faktycznie taką mieszankę dzisiaj, bo ty jesteś Oskar z piątku, ty Mikołaj jesteś z wtorku.
3: Z wtorku?
2: No. To taką mieszankę wybuchową mieliśmy.
1: A ty Łukasz nie jesteś z piątku? Troszeczkę
2: z piątku, ale potem czwartek stały, więc... Ale, albo taką mieszankę wybuchową mieliśmy, albo taką mieszankę studencką, takie rodzynki, co się je. Nie wiem, czy... Tak.
0: No.
2: Co najwyżej.
0: Fajnie, fajnie wyszło. I słuchajcie, mam nadzieję, że do następnego razu, do następnej aktywacji i życzę wam miłego wieczoru. Mówiłem to ja, Michał Krupa. I zakończymy piosenką Love Supreme od Neko.
3: A wy macie klasycznie taką listę.

episode.

Bisa udah.

życia. Wstajemy z cielimy, jemy, myjemy zęby. Idziemy do pracy, tak ciężko udajemy, aż bolą nas plecy. Wracamy w nocy, nie myśląc już o niczym.

Budzimy się, wstajemy, ścielimy, jemy, myjemy zęby. Idziemy do pracy, tak ciężko udajemy, aż bolą nas plecy. Wracamy w nocy, nie myśląc już o niczym.

zaśpiewane. Ja wciąż nie mogę zamilknąć. Nie godzę się na to, że nic nie znaczy. Już dawno przekazano wszystko, co powinno zostać zaśpiewane. Ja wciąż nie mogę zamilknąć. Nie godzę się na

Mogłaby być z tego piosenka o tym, jak tracę swoje sumienie, ale tak już czasem mam. Mam duży problem z myśli, ważeniem i wszystkim wam je dam. Niektórym z nich dziś pozwolę płynąć, niektóre dobrze znam.

0: Piątek, 9 października 2026 roku. Aktywacja piątkowa wita się z wami w ten październikowy wieczór. Emocje po koniku chyba już powoli opadają. Ze mną w studiu jest dzisiaj Natalka Lech, która nas realizuje.
1: Cześć!
0: I zacząłem właściwie od ciebie, bo wczoraj byliśmy w sumie razem na tym koniku, także trochę o nim też porozmawiamy, mi się wydaje. Z nami jest również Julka Cwynar.
2: Hejka, dzień dobry.
0: Która też wczoraj z nami była na koniku, także konikowa ekipa jest teraz z nami w studiu i jest z nami Olek Szol. Cześć.
3: Yo, yo, yo.
0: Ja nazywam się Oskar Pietrusiński, no i dzisiaj będzie

będziemy sobie rozmawiali praktycznie jak co tydzień o naszych świeżynkach ze świata muzyki, co ostatnio słuchaliśmy nowego, co nam wpadło w ucho, no i będzie płyta tygodnia, która naprawdę mi się bardzo podobała. Rozmawialiśmy w zasadzie też wczoraj z Michałem na Akty Czwartku na temat tej płyty i to będzie dobry jazzik, który nas pobuja troszeczkę. No a za chwilę słyszymy się właśnie na płytce tygodnia, a teraz posłucham utworu Never Saw You Again od Feralato.

Naszą obecną płytą tygodnia jest album W Amoku od kwintetu Michała Afteki. Jest to album, który jest próbą uchwycenia stanu zawieszenia pomiędzy hałasem a absolutnym skupieniem, a sam artysta mówi, że tytułowy Amok jest dla niego z jednej strony gwałtowną, niekontrolowaną energią, pędem myśli i reakcją na otaczający nas przesyt bodźców, a z drugiej strony jest to transowy stan twórczego zatracenia, w którym muzyka przejmuje całkowitą kontrolę nad narracją. I tego słuchamy w tym tygodniu w Radioaktywnym.

0: słuchaliśmy utworu Wamoku 1 od Michała Awtyka, Quintet. I to jest pierwszy utwór z naszej obecnej płyty tygodnia, Otiny. Dziękuję bardzo. Bardzo się cieszę, że ta płyta tygodnia została dowieziona w tym tygodniu i była dowieziona w naprawdę dobrej jakości, bo dzięki Inie stałem się naprawdę wielkim fanem jazzu. Mimo tego, że tego jazzu na co dzień nie słucham, nie?
1: To bardzo miły komplement w ogóle.
0: No, też tak uważam. Jak wam się podobała ta płytka, słuchajcie. Skoro Ala zaczęła, to może...
1: Ja przesłuchałam tej płyty, jak uczyłam się w Buwie, także przesłuchałam tylko połowy, bo ja nie uczę się aż tyle. Ale podobał mi się bardzo utwór, który nazywał się Derdas, bo mam wrażenie, że on jest taki lekko z takim zacięciem hip-hopowym, a ten gatunek jednak troszeczkę bliżej mi siedzi. Natomiast co mi się podobało w tej płycie, to to, że nie ma takiego mocnego skrętu w stronę elektroniki, jaka jest teraz, wydaje mi się, dość często w polskim jazzie. Więc było to całkiem takie na ten sposób świeże dla mnie. I co? Całkiem spoko płytna, taka do słuchania, jak się uczy.
0: Jak tam się sprawdziła podczas nauki? Może to jest jakiś złoty tip dla wszystkich studentów?
1: Ja myślę, że wyczerpałem wszystkie możliwe sposoby i to też nie jest aż taki dobry sposób, bo wyszłam pół godziny, ale no może dla kogoś jednak. Trzymam kciuki.
0: Jak tam, Jula?
2: To mi też się bardzo podobała ta płyta. Co prawda nie są to gatunki muzyczne, których ja słucham na co dzień. Ani elektroniki nie słucham za dużo, ani jazzu, ale bardzo mi się podobało to połączenie i też ja nie mam takiego doświadczenia, tak jak powiedziała Ala, że jak mówiła, że ta muzyka jazzowa aktualnie ma taką tendencję skrętu w elektroniczną. Dla mnie to było bardzo świeże. I w ogóle pozwoliłam, bo nie słyszałam nigdy wcześniej o Michale Awtyku i pozwoliłam sobie zrobić taki mały research i ciekawostka.
3: Tak. Czy wiedzieliście o tym, że w Szwecji... Nie żartuję.
2: Czy wiedzieliście o tym...
4: Nie, przestań,
2: że,
4: proszę.
2: Że Michał Awtyka ma nagrodę... Dostał nagrodę Fryderyka w 2024 roku.
0: No proszę.
2: Tak. Wow.
0: To jest ta ciekawostka, o której nikt nie wiedział, a każdy jej potrzebował. W sensie serio, nie ironicznie.
2: Tak, moim zdaniem to jest taka duża wartość dodatnia do samej płyty i do artysty.
0: Zdecydowanie, bo ja na przykład o Michale Awtyku nie słyszałem nic wcześniej i bardzo żałuję, bo jednak jazzik to jest coś fajnego, fajna odskocznia od tego, co jest teraz w mainstreamie, nie? Bo umówmy się, jazz nie jest obecnie w mainstreamie, nie? A szkoda. Jak tam, Olek? Podobało ci się?
4: Bardzo mi się podobało, tak. Nie wiem, co mogę powiedzieć, bo przyznaję się, że nie przesłuchałem całej tej płyty, ani nawet połowy, ale no po tym kawałku na pewno podobało mi się. Zgadzam się w sumie z Alą, że nie ma tego skrętu w elektronikę, to no... Dla niektórych pewnie na plus, dla niektórych na minus. Dla mnie myślę, że na plus, no bo to trochę co innego po prostu. Na pewno zagłębię się w twórczość pana Michała. Tak, bardzo, bardzo dobry wybór. Bardzo dobry.
0: Ja w ogóle pamiętam taką jedną ze swoich rozmów z projektem Robota chyba, którzy też robili właśnie muzykę jazzową. Ja się właśnie tam pamiętam, że zastanawiałem, dlaczego w żadnym jazzowym jakby wydawnictwie nie ma żadnego wokalu. I potem sobie tak pomyślałem, że ej, saksofon faktycznie tutaj działa zamiast wokalu. I właśnie też o tym saksofonie mówię, bo słyszymy go teraz w tle. Też jest taki saksofon u nas w podkładzie. Także ten saksofon robi robotę i robotę zrobili również kwintet Michała Awtyki. A teraz lecimy dalej i za chwilę porozmawiamy sobie o tym, jak nam się podobało wczoraj na koniku. Także zostańcie z nami.

0: To było Zombie Party od Too Many Zeus. A teraz przyszła pora na to, żebyśmy porozmawiali sobie, jak tam było wczoraj na koniku. Jak wam się podobało? Natalia zaczyna.
1: Mega fajnie. Super. Staram się nie używać poniżowych słów. Bardzo mi się podobało. Nie wiem. Świetnie było. Czy mnie słychać? Bo ja siebie nie słyszę.
2: Tak, słyszę bardzo dobrze.
1: Dobra, wstanę, żeby was widzieć. Nie, mega fajnie było. Masa chętnych ludzi. To było super.
0: No, mnie w ogóle mega zajarało to, że tyle ludzi do nas podchodziło i zawsze się coś działo. Julka była animatorką, więc karty z quizem muzycznym po prostu były ciągle w ruchu i wiele osób po prostu dobrze odpowiadało. A jeżeli nie, to Julka służyła pomocną dłonią, nie?
2: Tak jest.
1: Byliśmy świetni w sprzedaży. To mogę potwierdzić, że naprawdę świetnie siebie sprzedawaliśmy i naszą ideę, że jesteśmy idealni, wszystko robimy świetnie.
2: Bo to prawda. I czemu nie trzeba nic kłamać.
1: Tak, dokładnie. No. Stwierdzaliśmy fakty.
0: Tak, no, bardzo fajne jest to, że faktycznie było dużo osób, które gdzieś tam się zainteresowały tematem tego radia i nawet były osoby, które stwierdziły, że ej, ja w sumie prowadzę własny podcast, fajnie było znaleźć swoją przestrzeń do tego, żeby coś takiego robić, nie?
1: Prawda. Jakkolwiek było to męczące wydarzenie, ponieważ ciągłe rozmawianie z ludźmi przez bite 6-7 godzin, nieironicznie 6-7 godzin, jest męczące. To naprawdę świetnie się bawiłam i się bardzo cieszyłam, że wróciliśmy na konika w tym roku. Kocham Politechnikę. No i to tyle. Całe do powiedzenia. Super.
0: Ja w ogóle byłem zaskoczony, że tyle studentów, mimo tego, że te zajęcia tam ciągle na kampusie głównym się odbywały, tyle studentów tam przyszło i chodziło między straganami, jakby tam ciągle był ruch.
1: Nie mamy aż tak oddechu. Dużo zajęć nie mamy na Politechnice, jakby z całym szacunkiem, my aż tak dużo się nie uczymy. Serio. To mogą być takie wyobrażenia, ale to nie mamy aż tyle zajęć naprawdę.
2: Ale też wydaje mi się, że na pewno przychodziły osoby w ogóle albo z zewnątrz, albo poza swoimi zajęciami, że nie przychodziły na tą Politechnikę przy okazji zajęć, tylko po prostu w celu zobaczenia właśnie, jak są wystawcy. No i co?
1: Wydaje mi się, że też do nas przyszli.
2: Proszę?
1: Specjalnie wszyscy do nas przyszli. Tak, nie na koniec, tylko dla radia aktywnego.
2: No, ale nawet osoby, które z początku nie były, przychodziły sobie tak po jakieś tam podpisy do bingo i nie były z początku zainteresowane, po jakiejś dłuższej rozmowie ostatecznie w sumie widać było, że coś tam ich zaciekawiło w tym naszym radiu. I ciekawa w sumie jestem, jak to będzie wyglądało, bo nie wiem, czy wiecie, ale dla wszystkich zainteresowanych za tydzień w piątek mamy wydarzenie z rekrutacji. Także jeśli jeszcze nie słyszeliście albo nie wiedzieliście o tym, to zapraszamy.
0: Tak jest.
1: Dziękujemy. O 17 w A109-110 w TRS-ie w Rivierze. Zapraszamy.
0: Ja w ogóle jestem pod wrażeniem, bo większość z tych ludzi tak po prostu biegała między tymi straganami. Było coś takiego, że mieli po prostu maraton i biegali wężykiem, a my mówimy, stój, radioaktywne, musisz podejść, nie? I było dosłownie mega goty. Mieliśmy nie używać młodzieżowych słów, Natalka. Nie udało się.
1: Ja powiedziałam sobie, żebym nie używała, bo ich czasem nadużywam. No. Ale tak to jest okej. Nie, naprawdę było świetnie. Świetnie się zareklamowaliśmy. Przyciągnęliśmy o wiele więcej osób, niż się spodziewałam, że nam się uda. Z tego się bardzo cieszę. I co? No uważam to za sukces. Zobaczymy za tydzień, jak wyjdzie finalnie. Liczę na to, że jak najwięcej chętnych się pojawi. I że zostaną z nami. Więc okaże się w najbliższym czasie.
0: Ja w ogóle jestem bardzo zadowolony z tego, że tyle osób faktycznie okazało się, że ma swoją zajawę, której chcą opowiadać, bo faktycznie było słychać w głosie u niektórych taką charyzmę i takie wow, nareszcie będzie mnie miał kto słuchać, nie?
1: Dokładnie.
0: Także to już za tydzień w piątek, a my za chwilę słyszymy się na wiadomościach studenckich, a tymczasem sobie za chwilę posłuchamy Welcome to My Island od Karolin Polaczek.

0: Minęła godzina 19, to czas na wiadomości studenckie, a w nich... Czarna bryła znika z placu defilad. 30 lat z niebiesko-czerwonymi tabliczkami. Trzy małe irbisy podbiły stolicę. A wiadomości przedstawimy my, czyli redakcja radioaktywnego. Szykuje się dość potężna zmiana w samym sercu stolicy, a dokładniej na placu defilad obok białego gmachu MSN-u. Zamiast ciężkiego czarnego budynku, który miał kontrastować z muzeum, nowa siedziba TR Warszawa zostanie zupełnie inną, jasną i lekką elewację. Ratusz tłumaczy tę woltę potężną oszczędnością. W podziemiach znajdzie się schronienie dla 600 paru osób, a sama scena ma ruszyć w połowie 2029 roku. Przy okazji miasto planuje połączyć teatr z pawilonem tańca, co już teraz budzi spore obawy artystów. Jedno jest pewne, centrum Warszawy znowu czeka gorąca dyskusja.
1: Trudno sobie dzisiaj wyobrazić, ale jeszcze w latach 90. Warszawa tonęła w kompletnym chaosie i pstrokatej reklamozie, a każda tabliczka na rogu wyglądała inaczej. Wszystko zmieniło się dokładnie 30 lat temu, kiedy w stolicy wystartował miejski system informacji, czyli te niebiesko-czerwone tabliczki z nazwami ulic i obszarów. Projektanci z Towarzystwa Projektowego oparli całą orientację na Wiśle, wyznaczyli rejony i stworzyli porządek. Warszawskie tabliczki zdobyły nawet międzynarodowe nagrody i zainspirowały inne miasta w kraju.
2: Mamy wyjątkowe urocze wieści z praskiego brzegu. Trzy małe irbisy śnieżne, Shisha, Sati oraz Szafur, dosłownie rozbiły bank i zdobyły tytuł Zwierzaka Września w plebiscycie warszawskiego zoo. Kociaki przyszły na świat w lipcu i od razu podbiły serca wszystkich odwiedzających. Ich narodziny to potężny sukces hodowlany z uwagi na bardzo mocne zagrożenie gatunku na wyginięcie. Maluchy rozwijają się zdrowo pod okiem rodziców i weterynarzy. Więc jeśli szukacie dobrego pretekstu do spaceru, polecam wpaść na Pragę podejrzeć, jak cała trójka bryka na wybiegu.
0: A wiadomość przygotował Krzysiek Chmielewski.

Słuchaliśmy właśnie utworu Herz od zespołu Rysy, a teraz będziemy rozmawiali na temat tego, czego słuchaliśmy w ostatnim tygodniu, czyli segment o naszych ulubionych nowościach muzycznych. I mam nadzieję, że nie macie nic przeciwko temu, żebym ja sobie zaczął ten segment, ponieważ przygotowałem świeżynkę od artystki o pseudonimie Actress. I będzie to Single Nowhere, czyli jest to muzyka altpopowa, która zawiera również elementy folku, awangardy. I jest to utwór, który zapowiada debiutancką płytę, która już niedługo się pokaże. Ogólnie artystka, Actress w sumie bardzo inspiruje się twórczością Bena Howarda i Radiohead, także myślę, że naszej ekipie się to bardzo spodoba, bo zdążyłem się zorientować, że takie muzy po prostu ludzie u nas słuchają. W sumie to nie jest dziwne, bo Radiohead tworzy naprawdę świetną muzę. Ja też jestem mega fanem takiego typu muzyki, chociaż nie słucham go na co dzień. I sama Actress określa tą nutkę jako gitarową litanię o nieudanych próbach, straconych szansach i niekończących się przeszkodach, które stają nieustannie jej na drodze do spełniania jej marzeń. Ale mimo tego uważam, że warto gonić za marzeniami, nawet jeżeli ich realizacja jest trudna. Także trzymamy kciuki za wszystkich marzycieli i zostawiam wam z przekazem, żeby nie bać się marzyć, bo marzenia się spełniają.

Bardzo ciekawy wybór, Oscar, bardzo fajny utwór. Ja natomiast chciałabym się podzielić utworem z albumu, który wyszedł już jakiś czas temu i chciałam się w sumie też podzielić nim już jakiś czas temu, natomiast nie było mnie też od dłuższego czasu na audycjach. Jest to album Alchemista i Eryki Badu. Jest to album pierwszy chyba od 16 lat, który wypuszcza ta artystka. I też przy okazji ma ona za niedługo koncert u nas w Polsce w Katowicach 25 października. Także jest to bardzo fajny sposób, żeby też sobie posłuchać trochę jej utworów przed samym wydarzeniem, zapoznać się, może ktoś akurat zainteresuje się. A utwór, który chcę puścić, to Hot Bibi.

0: Więc ja mam z kolei piosenkę, która absolutnie nie jest świeża, bo jest to piosenka z albumu z 2006 roku. Jest autorstwa Johnnego...
1: Mausa.
0: Mausa, dokładnie, pan mysz. I przypomniałam sobie o niej w tym tygodniu, dlatego że ktoś w którejś konwersacji właśnie o Johnnie Mausie wspomniał. I to jest utwór w jakiś sposób dla mnie ważny. Jest to jedna z moich ulubionych piosenek ever, dlatego że zdałam sobie sprawę w momencie, kiedy puszczałam ją sobie 5 lat temu po raz pierwszy, że chyba jeszcze nikt tak dobrze nie opisał moich uczuć względem moich wszelakich feblików, jak 40-letni napadający na Kapitol Amerykaniec. Więc pod tym względem bardzo ją lubię.

0: przed chwilą słuchaliśmy sobie utworu Just Wait Till Next Year, który przygotowała dla nas Ala Foresiak i za to bardzo dziękuję. Mega fajny utwór i właśnie zastanawiałem się między wejściami, czego to był sample. Nie doszliśmy do tego, co było samplowane tutaj, natomiast to było mega, mega fajne. Jestem ciekawy, czy to właśnie za sprawą tego sampla, czy po prostu ten utwór mnie tak rozbujał. Jak ci się wydaje, Ala?
1: Mi się wydaje, że no, sam utwór może bujać, ale ja zapraszam do sprawdzenia tekstu, bo tu tekst jest kluczowy, bo to jest po prostu taki yearning w wersji turbo hardkorowej i no nie wiem, może jednak tekst.
0: Może jednak tekst.
1: A ja sprawdzę ten sample w ogóle, jeżeli masz takie przeczucie, to czemu by nie?
0: Na 100% to był jakiś sample, bo to co było tam w tle gdzieś, to właśnie było coś samplowane, nie? Skądś to kojarzę.
1: Mi się w ogóle kojarzy, że John Mauss ze swoim bratem właśnie robił całkiem sporo takich nasamplowanych rzeczy, natomiast tutaj mam na razie samo potwierdzenie, że nie ma oficjalnie potwierdzonego sampla w bazie tej stronki Who Sampled.
0: A to może w takim razie to był ten utwór, który mi gdzieś tam w głowie chodził.
1: Być może, no.
0: Kurczę, i właśnie się zastanawiałem, czy to był sample, czy właśnie od tego kawałka samplowali inne kawałki. Bo to jest bardzo możliwe w sumie.
1: To jest 2006 rok, także 20 lat mija, także było trochę czasu na to, żeby coś tam od kogoś podebrać. Także to jest duża szansa.
0: To jednak chyba będziemy się kierowali ku tej opcji, że to była podstawa do kolejnych sampli, które się pojawiały właśnie w innych utworach. A teraz ja przygotowałem kolejny utwór w zasadzie, który miał również premierę dzisiaj o północy. Jest to kawałek od Karoliny Błońskiej, która jakiś czas temu była również u nas na wywiadzie. Jest to kawałek, który opowiada o relacji, której termin przydatności jakiś czas temu się skończył. I w utworze tym dominuje motyw ruchu w czasie i również ta przestrzeń się zmienia. I tutaj Karola wspomina o tym, że szuka bohatera właśnie w miejscach, gdzie kiedyś bywała. Była to ławka, na której się kiedyś spotkali, ale niestety już tego bohatera lirycznego więcej nie znalazła, więc oczekiwania trochę przerosły możliwości. Natomiast no, ja życzę Karoli, żeby przy okazji tej premiery znaleźli się przynajmniej jacyś nowi słuchacze, bo wiadomo, że słuchacze to jest jakby podstawa do sukcesu każdego artysty, także posłuchajmy już teraz utworu Nie ma nas.

0: słuchaliśmy utworu Nie ma nas od Karoliny Błońskiej, a teraz nadeszła pora na kolejną nowość, czyli utwór No i co teraz od projektu Zachwyt i od artystki o pseudonimie Klejnot, czyli od Pauliny Duduś. Będzie to artystka, którą będzie można jeszcze usłyszeć w niedługim czasie na pewnym evencie, o czym jeszcze nie będziemy na razie mówili, bo nic chyba na razie nie jest potwierdzone. Natomiast no, jeżeli słuchacie nas w tym momencie, to naprawdę musicie śledzić nasze sociale, bo będzie się działo i Klejnot na pewno gdzieś tam się jeszcze pojawi i będzie okazja do tego, żeby jej sobie posłuchać. I to, co za chwilę posłuchamy, czyli utworu No i co teraz, tak naprawdę serwuje nam lekkość i troszeczkę pojawia się tutaj klimat oniryczny i marzycielski, także będziemy mogli sobie pomarzyć o kolejnych utworach, które byśmy chcieli puścić za chwilę podczas naszej dyskusji. No i tak, i czekajmy na kolejne nowości, być może od Julki, która się cieszy, więc podejrzewam, że coś tam jeszcze w głowie jej piszczy, że tak powiem. Nie wiem.
1: Zobaczymy.
0: Zobaczymy, ale widzę, że jeszcze coś się urodzi pewnie. Także teraz posłuchamy sobie utworu No i co teraz, a potem zobaczymy, co będzie później. Posłuchajmy.

A kolejną piosenką, którą chciałam się podzielić z wami, jest piosenka Don't Play No Game That I Can't Win od Beastie Boys i Santigold. Jest to piosenka, którą znalazłam zupełnie przypadkiem i w sumie z początku nawet, wiadomo, rozpoznałam wokal, ale było dla mnie to o tyle dziwne, że nie łączyłabym nigdy samych Beastie Boysów i Santigold. Także bardzo zaskoczyła mnie ta kolaboracja i sam utwór jest bardzo, bardzo ciekawy, jak i cała płyta Hot Sauce Committee od Beastie Boys. Także teraz poleci.

0: kartka z kalendarza.
1: Mamy dziś 9 października 2026 roku. Imieniny obchodzą Abraham, Arnold, Anastazja, Sara oraz Sybilla. Oto kilka wydarzeń, które miały miejsce tego dnia. Dziś obchodzony jest Światowy Dzień Poczty, a także Dzień Znaczka Pocztowego. Data ta nie jest przypadkowa, bowiem tego dnia w roku 1874 został podpisany na konferencji w Bernie traktat powołujący do życia jedną z najstarszych organizacji międzynarodowych – Światowy Związek Pocztowy. Października 1980 roku Czesław Miłosz został ogłoszony laureatem Literackiej Nagrody Nobla. Tego dnia w roku 1921 urodził się Tadeusz Różewicz, polski poeta, dramaturg, prozaik i scenarzysta, członek Wydziału VI Twórczości Artystycznej Polskiej Akademii Umiejętności, należał do pokolenia Kolumbów. A kartkę z kalendarza przygotował Aleksander Scholl, czyli ja.
2: I want to take Vogel not to just Paris is burning, but I want to take it to the real Paris and make the real Paris burn.

0: Jesteśmy.
1: Super, wspaniale. Dzień dobry. Ja będę w tym tygodniu prowadzić teleradio i będzie teleradio tematyczne. Tematyczne dlatego, że będzie dotyczyło emocji i będzie wszystkie utwory z nienawiść, z nielubię, z I hate w nazwie. I zapraszam do przedstawienia się.
2: Witam Państwa serdecznie. Nazywam się Arnold.
1: Bez nazwiska?
2: Bez. Arnold Musztarda.
1: Okay.
2: No, śmieje się pani z mojego nazwiska?
1: Śmieje się, tak. Jest bardzo głupie.
2: Sama pani jest głupia.
1: Następne wszystko.
3: Cześć, ja nazywam się Oskar Pietrusiński.
1: Znam takiego.
0: Gdzieś go słyszałem, a ja nazywam się Janusz Pieczarka. Witajcie, hej.
1: Dobrze, no to zaczniemy od pana Musztardy.
2: On też ma głupie nazwisko, czemu się pani z niego nie śmieje?
1: Czemu za mnie też się nie śmiejesz?
0: Bo pani prowadząca lubi pieczarki, a szczególnie pizzę z pieczarkami, czyli capricciose.
1: Tak, dokładnie taki mu o to chodziło. Dobrze.
0: Grzybki.
1: Zapraszam w takim razie do pierwszego utworu.
0: Ja wiem, co to jest. To jest Mysłowic.
1: Mhm.
0: I to jest...
1: A przejmuj jeszcze? Nie, moment, bo jeszcze pan Arnold Musztarda musi.
2: No, potrzebuję chwilę jeszcze. Mhm. Jezu, wiem, co to jest, ale i tutaj ma być co w tytule? Że
1: wszystko,
2: nie...
1: co jest negatywne, nienawiść.
2: No to w sumie wszystkie piosenki tego wykonawcy. Nienawiść jest tytuł piosenki,
1: bardzo
2: tak?
1: Dobrze, dobrze? Bardzo ładnie. Dobrze.
0: Teraz. Boże, uwielbiam Artura Jolajka, szczerze, serio. No, niepopularna jednak... opinia, ja wiem, że to jest bardzo kontrowersyjne w tym gronie, ale uwielbiam go.
1: Whistle Smysłowic, bardzo fajny. Dobrze, przechodzimy do kolejnej zagadki.
4: Nienawiść do policji, tam zostałem wychowany. Kto z nimi trzyma, na zawsze jest przegrany. Nienawiść do policji, tak zostałem wychowany. HWDP, HWDP.
1: Świat za kraj. Okej, to jest Hembru. To jest Hembru. Trusku. Ale nie, chyba nie znam tytułu. Mogę zgadnąć w ciemno po samej tematyce i powiedzieć nienawiść. Tak.
3: Dobrze,
1: jak
3: wspaniale.
1: Tak?
3: No.
1: Bang, bang, bang.
2: Spoiler, wszystkie utwory mają taki sam tytuł.
0: To ja już poproszę bez utworu kolejnego. To kolejny tytuł to będzie Nienawiść albo I Hate.
1: Zapraszam.

0: Czy tutaj będzie jakiś tekst?
1: No będzie.
0: No to poczekamy.
1: To nie jest polski tekst, także nie wiem. Jak sobie przetłumaczysz. Jak ktoś kojarzy?
2: No, ja wiem.
0: Czy to będzie I Hate You?
1: Nie.
2: Mogę?
1: Zobacz, no.
2: To jest TV Girl, wykonawca.
1: Tak.
2: A tytuł... Kurczę, no... Wydaje mi się, że ten czerwony album.
1: Tak, tak? Taki czerwony, no. Jest niedawno tytuł.
0: A ten tytuł w ogóle pada tutaj w tym utworze?
1: Nie, chyba może raz, ale raczej nie. Także to nie będzie odpowiedź.
2: Nie znam tytułu.
0: Takie są najgorsze.
1: Tytuł to jest Hate Yourself.
0: A.
1: Tak, ale wykonawczyni to było faktycznie Stevie. Znaczy nie wykonawczyni, tylko duet to jest faktycznie.
0: Ale widzisz, byłem blisko, bo powiedziałem I hate you, a tutaj było I hate yourself.
1: No całkiem, ale to, no. W momencie, kiedy generalnie geneza całej audycji jest taka, że utwory są na hejt, to ciężko to zaliczyć.
0: Nie, no wiadomo, wiadomo.
1: Dobra, lecimy z kolejnym.
3: Cały naród nas i tak to pierdala, która rzeczkami sił.

0: jakoś wykonawca?
1: Jezus Maria, może Deserter?
0: Nie.
1: Nie, Jezu, to jest wstyd.
0: Tylko trochę, no.
1: Poczekajmy do refrenu.
0: A tytuł już padł.

0: to mogę, jeżeli nie chcecie zgadywać, to mogę już.
1: Czy no dobra, chyba nie pamiętam.
2: Ja mogę spróbować, nie lubię Polski?
0: Nie lubię już Polski, tak. No. A wykonawca to Kazik.
1: No Jezu, naprawdę?
0: Naprawdę, tak.
1: Jaki to jest album?
0: To jest
1: Kazika?
0: Album Oddalenie, ja bardzo lubię ten album. Jest taki jest bardzo trochę...
2: Stricte okay. Kazik czy Kult?
0: Jest to Kazik self-titled, znaczy self-made.
1: No właśnie.
0: Tak. Dobrze. Przechodzimy do hip-hop.

0: Czy to jest Unda? Jest to Unda, tak. Z Kubą Knapem. Nie ma opcji, żebym zgadła tytuł, ale to jest Unda. To prawda. No, a tytuł to Nie lubię się bić.
1: O, okej.
2: Brzmi jak Krzysztof przejąć. Zalewski, ale...
0: Rozumiem to, ale to nie Krzysztof Zalewski. Dam ci jeszcze moment.
2: Czekam na tekst.
0: Oskar Pietrusiński.
2: No, Oskar Pietrusiński... Dał radę. To nic nie poradzę. To jest Czesław Mozil.
0: Czesław śpiewa, ale to Czesław Mozil.
2: Nienawidzę cię, Polsko.
0: Dobrze, wspaniale.
2: Widzicie, jak jestem elokwentny?
0: Super. Dobra. To jest kolejna runda. Puszczam wam to kiedyś na łapce.
3: Już wiem, to nie jest sample, to jest okej, okay, dobra. Mam to nazwisko na końcu języka i to jest pan taki dużo muzyki filmowej zrobił.
0: Dokładnie, tak. No właśnie.
3: No to jest poszukiwana, tak?
0: Nie, nie dlatego, że tam nie ma nienawiści w tytule, ale...
3: A, Nie lubię poniedziałku.
0: Tak.
3: No, tak. A wykonawca, nie przypomnę sobie nazwiska.
0: Jest to Jerzy Duduś Matuszkiewicz.
3: O.
0: Tak. Dobra, kolejny.

0: Jest to, coś, co znalazłam przypadkiem, co absolutnie nie mam na to nic do powiedzenia, żeby podpowiedzieć. Także mogę to na lejcie oddać sobie.
1: Jeszcze spróbuję zgadnąć.
0: Dobra.
1: Nie wiem, nie mam pojęcia.
0: Więc zespół się nazywa The Hives, a piosenka to Hate to Say I Told You So.
1: Okej, okay. No nic, nie ma opcji, żebym to zgadła.
0: Nie mam, rozumiem to. To znalazłam przypadkiem. Lecimy kolejną.
2: Kurczę, ale to jest piękne.

0: czekam na jakiś punkt zwrotny w tym.
1: A kojarzysz artystkę?
0: Tak, no kojarzę akurat tą muzę, tą piosenkę. Albo może sample od tego? Nie wiem. Być może to jest to, ale... Jeżeli ktoś wie, to feel free, nie krępujcie się.
2: Ja mogę strzelić, czy jest to Fiona Jabłko?
1: Nie, nie? Ale blisko, bo jest niemiecki.
2: A, okej. Okay.
1: A piosenka to I Don't Like My Mind. Dobra, dobra, wracamy do Polski.
3: Nie lubię, gdy mi mówią po imieniu.
2: Nie lubię Jacek Kaczmarski.
1: Dobrze, wspaniale. Nie lubię, gdy mnie dobra, i mam ramieniu, jeszcze ostatnią, a potem pewnie po mnie przyjmie pałeczkę Julia.
4: 50 Cent. Hated or love it?
1: Tak, pięknie, u pierwszej. Dobra.
4: Dobrze, teraz ja pozwolę sobie przejąć stery na parę utworów.
2: Możemy się zamienić miejscem, bo widzę wszystko, co masz w tym telefonie.
4: To proszę nie patrzeć, proszę nie oszukiwać, panie musztarda.
1: Czy teraz jestem Oskarem Pietrusińskim?
4: Tak, teraz Oskarem Pietrusińskim zostaje Ala i poleci... Ja tych utworów mam niewiele, co prawda, bo jest ich dosłownie trzy, bo też część się pokrywała z twoimi, ale szybko polecimy. Nuta dla Alicji.
1: Oskara.
4: No.

0: Nie mam pojęcia, co to jest za utwór. Ani w ogóle kto to robił, ale to jest chyba taki one hit wonder, nie?
1: Nie, no myślę, że dużo osób go słucha na co dzień.
0: Ja już mnie już dawno nie było w gimnazjum. Nie wiem, podaj się.
2: Mogę strzelić?
3: Kurde, ja chyba wiem.
2: Czy piosenka...
1: Proszę, proszę, pani Musztarda.
2: Piosenka się nazywa I Hate Being Sober.
1: Hate Being Sober, tak.
3: Kurczę.
2: O, okay. No to tak, a wykonawcę nie mam pojęcia.
3: Ja chciałem to samo powiedzieć.
1: A wiesz, kto to, kto jest wykonawcą?
3: Absolutnie.
1: A może właśnie Natalia?
3: Ale Natalia wie.
4: A to jest Chief?
1: Proszę?
4: To jest Chief?
1: To jest Chief. Dobrze, w takim razie kolejny utwór dla pana Jarka. Musztardy.
3: Czy dla niego?
1: Że?
3: Dla niego, okej. Okay.
1: Dla pana Musztardy,
3: okay.
1: Tak jest.
2: Nie żaden on, tylko Musztarda.
3: Musztarda.
2: Pan Musztarda.
0: Ja będę mogła strzelić.
1: Jeszcze dajmy chwilę.

0: coś ci przychodzi do głowy?
1: Coś tam dzwoni, ale nie wiadomo w którym kościele, nie wiem.
0: Czy ktoś chce przejąć?
2: Czy to nie jest Michael Kiwanuka?
0: Tak, to jest Michael Kiwanuka.
2: Nie znam tytułu.
0: Love and Hate.
2: Ach, okej.
0: Okay. Tak. Dobrze, teraz ostatni utwór dla...
3: Jarosława Pieczarki.
0: Jarosława Pieczarki, dokładnie.
3: Ja też nie. I don't wanna. Ale słychać, kto przygotował ten utwór.
2: Mm-hmm. Ja nie znam, ale się boję. Ale nie znam, przykro mi.
1: Kanye West? Nie.
0: Yeah.
1: Drake?
0: Nie.
1: To więcej nie znam z rapu.
0: Ale co, są Biaziela?
2: Czyli Alchemist produkował?
0: Tak, to jest produkcja Alchemista.
2: Ale nie mam pojęcia, kto mógłby to rapować, niestety.
0: Okej, okay, no to już...
3: Tytuł też nie...
2: Kończąc nienawiść.
0: Kończąc Cele Radio, tym utworem jest to I Hate Everything od The Alchemista i Action Bronsona.
2: Okej.
0: Okay. Tak. Nie wiem, kto wygrał Teleradio. Myślę, że też nikt z nas nie śledził wyników na bieżąco.
1: No właśnie.
3: W Teleradio liczy się dobra zabawa.
0: Dokładnie.
3: I każdy jest zwycięzcą.
0: Tak.
3: Co edycję.
0: Złote słowa. Dziękuję.
3: Tak
0: Pani
3: jest.
0: Pieczarko.
3: Pieczarko. Tak jest. No i koniec Teleradia oznacza również koniec aktywacji piątkowej. Bardzo się cieszę, bo bardzo szybko mi minęła ta aktywacja, a to znaczy, że po prostu była dobra zabawa. I dzisiaj ze mną w studiu była Ala Forysiak.
2: Do zobaczenia.
3: Był Olek Szol.
1: Do usłyszenia.
3: Oraz Oskar Pietrusiński, żartowałem, Julia Cwynar.
0: Miłego wieczoru i do usłyszenia.
3: Realizowała nas Natalia Lech. A ja nazywam się Oskar Pietrusiński, Janusz Pieczarka, również tak mnie nazywają.
1: Jarosław.
2: Ego i... było.
3: Tak?
1: Tak.
3: A co powiedziałem?
1: Janusz.
3: Jeden pies. Życzymy wam pięknego weekendu i do zobaczenia.

leżanki, fajki, barki, leżanki, fajki. Ja na pół schowane, ręce w kieszeni, barki.

Sal.

mam. Pomylę się i rzucę spojrzeniem na inny boski traw, na inne boskie stworzeń, korzenie w głowie moich plan. Nie posunąć z głowy setki morskich plam.

Mogłaby być z tego piosenka o tym, jak tracę swoje sumienie, ale tak już czasem mam. Mam duży problem z myśli, ważeniem i wszystkim wam je dam. Niektórym z nich dziś pozwolę płynąć, niektóre dobrze znam. Niektóre raczej to gardła nie spłyną nam.